Sława Jezusu Chrystu! Dziś środa, 22 lipca 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Według starego stylu jest dziś 9 lipca. Jest to dzień świętego Pankracego, biskupa Tauromenii z I wieku, świętego Cyryla, biskupa Gordyjskiego z IV wieku, świętych mnichów Patermufiusza, Kopriusza i Aleksandra z IV wieku oraz świętego Teodora, biskupa Edessy z IX wieku. Żywoty świętych tradycyjnie o 17:15.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, który przedstawi nam ksiądz Mateusz Kiczko. Następnie około godziny 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja, gdzie dowiedzą się Państwo m.in. o wizycie serbskiej delegacji w Lublinie. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O 17:45 audycja rolnicza Agroinfo. O 18:00 pomodlimy się słowami akatystu do Matki Bożej. Około 18:50 wysłuchamy wykładu Dominiki Kowaczewicz-Junes o tradycjach prawosławnych z całego świata. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 9 lipca. Jest to dzień świętego Pankracego, biskupa Tauromenii z I wieku, świętego Cyryla, biskupa Gordyjskiego z IV wieku, świętych mnichów Patermufiusza, Kopriusza i Aleksandra z IV wieku oraz świętego Teodora, biskupa Edessy z IX wieku.

Dzisiejsza data to także rocznica śmierci wybitnego prawosławnego teologa XX wieku. Wysłuchajmy o nim paru słów. Ksiądz John Mayendorf, bo o nim jest mowa, urodził się 17 lutego 1926 roku. Korzenie rodu Mayendorfów sięgają ziem nadbałtyckich, skąd pochodzili przodkowie przyszłego kapłana. Jego rodzice byli Niemcami, którzy wyemigrowali do Francji. Młody John ukończył gimnazjum, Instytut Teologii Prawosławnej pod wezwaniem świętego Sergiusza z Radonieża w Paryżu oraz Uniwersytet na Sorbonie. Rozprawę doktorską na temat świętego Grzegorza Palamasa obronił w 1958 roku. Rok później zawarł związek małżeński z Marią i przyjął święcenia kapłańskie. Podczas studiów był również współzałożycielem i organizatorem Światowej Federacji Młodzieżowych Ruchów Prawosławnych Syndesmos. W tym samym roku młody kapłan przeniósł się do seminarium duchownego pod wezwaniem świętego Włodzimierza w Nowym Jorku. Tutaj prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu historii Kościoła oraz patrologii. Dodatkowo prowadził zajęcia w Ośrodku Badań Bizantyjskich Uniwersytetu Harvardzkiego. Jednym z celów jego życia było zespolenie prawosławnych żyjących w diasporze w Ameryce Północnej. I w związku z tym włączył się w walkę o uzyskanie autokefalii przez OCA, czyli Amerykański Kościół Prawosławny. I udało się to w 1970 roku, kiedy cerkiew uzyskała tomos autokefalii od Kościoła Moskiewskiego. W OCA ksiądz Mayendorf był wieloletnim przewodniczącym Wydziału Spraw Zagranicznych oraz reprezentował go w Światowej Radzie Kościołów. W latach 1967-1975 ksiądz John był moderatorem Komisji Wiara i Ustrój działającej przy Światowej Radzie Kościołów. Za działalność dydaktyczną i ekumeniczną otrzymał trzykrotnie tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Notre Dame w Paryżu, Generalnym Seminarium Teologicznym Kościoła Episkopalnego oraz Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1977 został wybrany na członka korespondenta Akademii Brytyjskiej. Ksiądz John Mayendorf pozostawił po sobie wybitne dzieła z zakresu teologii prawosławnej. Pośród nich znajdują się znane w Polsce książki takie jak Teologia Bizantyjska czy Małżeństwo w prawosławiu. Przez wiele lat ksiądz Mayendorf był redaktorem kwartalnika teologicznego Saint Vladimirs oraz miesięcznika Kościół Prawosławny. Ksiądz John Mayendorf zmarł na raka trzustki 22 lipca 1992 roku w Kanadzie. Parafrazowany opis życia duchownego jest autorstwa doktora Stefana Dmitruka. Napisany został na podstawie tekstu księdza Wacława Hryniewicza o tymże teologu.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu, a będzie to fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział 10, wersety 12-22 i fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, wersety 20-24. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, kto mniema, że stoi, niech baczy, by nie upadł. Pokusa na was przyszła nie inna niż ludzka. I wierny jest Bóg, który nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad siły, lecz razem z pokusą da i wyjście z niej, abyście mogli ją znieść. Dlatego, bracia moi umiłowani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Jako że do mądrych mówię, wy osądźcie, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest uczestnictwem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest uczestnictwem w ciele Chrystusa? Bo tak liczni jednym chlebem i jednym ciałem jesteśmy, gdyż wszyscy w jednym chlebie mamy udział. Popatrzcie na Izraela według ciała. Czy ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż więc mówię, że mięso ofiarowane bożkom jest czymś albo że bożek jest czymś? Owszem, to, co ofiarują demonom, a nie Bogu. A ja nie chcę, abyście się stawali wspólnikami demonów. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie uczestniczyć w uczcie pańskiej i w uczcie demonów. Czy możemy drażnić Pana? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?

W owym czasie Jezus przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie powiedzieli, że On jest Jezusem Chrystusem. Odtąd począł Jezus objaśniać uczniom swoim, że trzeba Mu pójść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i znawców ksiąg i być zabity i trzeciego dnia powstać. I wziąwszy Go na bok, Piotr zaczął Mu przykazywać, mówiąc: Zlituj się nad sobą, Panie, nie może Ci się to stać. On zaś, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Odejdź ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, albowiem nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł uczniom swoim: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie krzyż swój i idzie w ślad za mną.

0: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ksiądz Mateusz Kiczko, dyrektor naszej rozgłośni.
1: Duchowe pouczenie. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w naszych cerkwiach mogliśmy usłyszeć fragment Ewangelii autorstwa świętego ewangelisty Mateusza. I chociaż jest to fragment bardzo krótki, bo ma tylko 4 wersety, to tak naprawdę składa się z 2 części. Pierwsza z nich to słowa Jezusa Chrystusa, w których zakazuje On, aby uczniowie nikomu nie mówili o tym, że jest On Mesjaszem. A druga część tej dzisiejszej Ewangelii to zapowiedź męki i zmartwychwstania, o czym mówi On swoim uczniom. To pierwsze zdanie Zbawiciela, które słyszeliśmy dziś w Ewangelii, brzmi następująco. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. I my, drodzy bracia i siostry, powinniśmy to rozpatrywać w kontekście wcześniejszych wydarzeń w tym rozdziale, które opisuje nam apostoł Mateusz. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma teraz blisko siebie Pismo Święte, to warto otworzyć ten dzisiejszy fragment Ewangelii. W rozdziale 16, werset od 20, i cofnąć się jeszcze 5 wersetów wcześniej, żeby dobrze zrozumieć, dlaczego Jezus Chrystus zakazuje uczniom mówienia o swojej mesjańskiej misji. Otóż wcześniej mamy fragment, w którym Chrystus pyta swoich uczniów, za kogo go uważają. Odpowiedzi padają bardzo różne, że jest Janem Chrzcicielem, albo jest jednym z proroków. I spośród uczniów tylko apostoł Piotr mówi do Chrystusa, że Ty jesteś Mesjaszem. Odpowiedź apostoła Piotra najwyraźniej spodobała się Zbawicielowi, ponieważ odpowiedział on Piotrowi takimi słowami. Ty jesteś Piotrem i na tej skale zbuduję cerkiew moją i bramy Hadesu jej nie przemogą. My ten fragment, drodzy bracia i siostry, raczej dobrze pamiętamy z Pisma Świętego, bo często słyszymy to czytanie i w cerkwi, ale też często słyszymy za sprawą teologii rzymskokatolickiej, która bazując na tym wersecie rozwija naukę o prymacie papieża. Ale dziś zastanówmy się, dlaczego Chrystus, kiedy już wszystko stało się jasne, że On jest Mesjaszem, zakazuje przekazywania, wydawać by się mogło, tej radosnej, potwierdzonej nowiny dla szerszej rzeszy ludzi. Apostołowie już wiedzą. Za chwilę nawet Chrystus dokładnie im powie, że uda się do Jerozolimy, że będzie męczony, a na trzeci dzień zmartwychwstanie. Skąd może więc wynikać chęć ukrywania, że On jest Synem Bożym? Przede wszystkim, drodzy bracia i siostry, z małej wiary ludzi, którzy otaczali Jezusa Chrystusa. Wcale daleko nie musimy szukać, bo jeszcze przed chwilą Piotr mówił, że Chrystus jest Mesjaszem, a kiedy usłyszał, że ten sam Mesjasz, Syn Boży, będzie cierpiał, to nie mógł w to w ogóle uwierzyć. Jeżeli więc ci, którzy widzieli wiele znaków, byli świadkami uzdrowień i cudów, zgorszyli się, już jedynie słysząc o oczekujących Jezusa cierpieniach, to prawdopodobnie, bardzo podobnie zareagowałby lud, który najpierw dowiedziałby się, że On jest Mesjaszem, Synem Boga, a następnie dowiedziałby się, że przybiją Go do krzyża, oplują Jego oblicze, będą z Niego drwić i poleją Go octem. Jeżeli więc wiara apostołów nie jest jeszcze w pełni dojrzała, to tym bardziej reszta ludzi upadłaby na duchu. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść tego nie możecie, mówił Chrystus w innym fragmencie Ewangelii do swoich uczniów, potwierdzając tym samym, że nawet na objawienie najszlachetniejszej tajemnicy musi być odpowiedni moment. A ten moment najwyraźniej jeszcze nie nastąpił. Sami zresztą wiemy z własnego doświadczenia, że jeżeli raz wyrobimy sobie o kimś zdanie, to trudno jest zmienić to zdanie na skrajnie odmienne i tak samo mogłoby być w przypadku Jezusa. Jeżeli tym wszystkim ludziom zapadłby najpierw w pamięć obraz bezbronnego cierpiętnika męczącego na krzyżu, to trudno by było później uwierzyć w Jego zwycięstwo na krzyżu. Jeszcze drugi, ważny wątek z tej Ewangelii, drodzy bracia i siostry, to reakcja Piotra na słowa Chrystusa o tym, że wiele wycierpi przez arcykapłanów i uczonych w piśmie, a później, że zostanie zabity. Piotr w czysto ludzki sposób od razu sprzeciwia się temu, co mówi Chrystus. Robi to z troski o swojego nauczyciela. Chce dla niego jak najlepiej, nie chce, aby on zginął. Protestuje, pokazuje, że chce zmienić bieg wydarzeń i mówi do Chrystusa: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. A Chrystus mu odpowiada: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, ale na sposób ludzki. Ludzki sposób myślenia, drodzy bracia i siostry, to coś, co przysłoniło Boże oblicze apostołowi Piotrowi i coś, co również nam często przysłania perspektywę życia wiecznego. Apostoł Piotr nie mógł zrozumieć planu Bożego, który zakładał śmierć Jezusa Chrystusa. I choć straszny był to plan, można powiedzieć okrutny, to był to plan Boży i należało go w pełni zaakceptować. I tak samo w naszym życiu zdarzają się sytuacje trudne do zaakceptowania. Kiedy ciężka choroba zbiera swoje żniwo, kiedy ginie ktoś z naszych bliskich, albo jakaś inna tragedia dotyka nas samych. Łatwo wtedy o pretensje, o głos sprzeciwu. Trudno jest się nam pozbierać, będąc w szoku, bo my tego nie zakładaliśmy w swoich planach. Bo nasz ziemski sposób myślenia zakładał coś zupełnie innego. Warto wtedy postarać się wprowadzić do swojego serca taką iskierkę nadziei, na życie wieczne, na to, że być może i Bóg dla nas otworzy drzwi do swojego królestwa. Jego Syn też przecież cierpiał tutaj na ziemi. I On nie miał pretensji, ale poddał się woli swojego Ojca. Może i my powinniśmy się tak samo temu podporządkować. I niech ten krótki fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, i te dwa wątki, które tak naprawdę obnażają niedoskonałą ludzką naturę, będą dziś dla nas zachętą do roztropności. Chrystus pokazuje, że prowadzenie do celu wymaga odpowiednich środków, nie zawsze oczywistych, nie zawsze takich, jakbyśmy chcieli, nie zawsze bezpośrednich. Człowiek to skomplikowana istota, zdolna do myślenia. Czy zechcemy spojrzeć na Chrystusa jako zwycięzcę życia nad śmiercią, czy czysto po ludzku skupić się na ludzkich cierpieniach? Na to pytanie niech każdy sam sobie udzieli odpowiedzi. Amen.

0: Przed Państwem kolejny odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ciekawym Podlasiu mamy wyjątkowych gości. Panią Magdalenę Łotysz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku oraz pana Radosława Kuleszę, instruktora do spraw informatycznych i promocji.
3: Dzień dobry.
4: Witamy.
2: Dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o nadchodzącym weekendzie. Przed nami Siabrowska Biesiada. Co wyróżnia Siabrowską na tle innych wydarzeń w regionie podlaskiego? Bo jest to wydarzenie wyjątkowe, na które rokrocznie się na pewno czeka.
3: Ja myślę, że na pewno wyróżnia to, tak jak sama nazwa wskazuje, Siabrowska Biesiada, czyli przyjacielskie biesiadowanie. Sama atmosfera już wydaje się być takim mocnym wyznacznikiem tego, że można się poczuć po prostu jak w domu, jak w gronie przyjaciół, najlepszych przyjaciół, kiedy to wspólnie się bawi, śpiewa, tańczy. I to do nas właśnie wraca w formie takiego pozytywnego odbioru, wraca od ludzi. Nie dość, że przyjeżdżają mieszkańcy gminy Gródek, ale przede wszystkim też osoby, które są spoza naszej gminy. Myślę, że to jest takim wyróżnikiem bardzo dużym, że po prostu każdy czuje się jak u siebie w domu, niezależnie skąd jest.
2: Tak, to prawda. Ja jako uczestnik tych imprez od wielu lat również mogę to potwierdzić. A kogo zobaczymy w tym roku na scenie siabrowskiej?
4: No, na naszej scenie co roku mamy też nowych wykonawców, ale też tych, którzy już od lat do nas przyjeżdżają, których zapraszamy. Na pewno oprócz wszystkich zespołów, które zapraszamy z Podlasia, reprezentujących mniejszość białoruską, te wschodnie tak zwane klimaty, w tym roku wystąpi zespół Piękni Młodzi, czyli ten nurt disco polo, tak potocznie zwany, ale również chcieliśmy wprowadzić taką nowość i troszeczkę taki ukłon dla takiej młodzieży naszej, że tak powiem. To zespół Maksym i Oliczka. To taki bardzo ciekawy projekt białostockiego rapera z Oliczką, która jest również kierowniczką zespołu Dobryna. No i ukazuje połączenie rapu, tak, z muzyką, z białym śpiewem, z muzyką zasłyszaną u babć, gdzieś tam na wsi, tak jak sama Oliczka mówi, że ona spisuje te piosenki, tak, żeby to zostało i dla przyszłych pokoleń, tak. I to według mnie jest bardzo ciekawe połączenie i nawet powiem szczerze, że sam czekam na to, żeby zobaczyć to na żywo, bo gdzieś tam wiadomo, człowiek słucha w internecie, ale na żywo to myślę, że będzie bardzo ciekawym połączeniem.
2: Tak, tak, to jest bardzo niesamowity duet, to prawda. Chciałam jeszcze zapytać od takiej strony trochę technicznej, jak długo trwają przygotowania do tak dużej imprezy i co jest dla Państwa największym wyzwaniem organizacyjnym?

0: organizacyjny?
1: Można powiedzieć, że my zaczynamy przygotowania do kolejnej edycji, jak tylko schodzimy ze sceny podczas tej edycji. Czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji niebawem pewnie ogłosi kolejny nabór na projekty na 27 rok i to najczęściej trzeba składać już te wnioski we wrześniu. Czyli po zakończeniu tego sezonu plenerowego my musimy rozpocząć kolejny już sezon przygotowawczy i to faktycznie jest takie angażujące mocno, bo trzeba być na miejscu, złożyć wniosek o czasie, pilnować terminów i myśleć już, ja już wczoraj nawet pisałam do kolejnych zespołów, które mogłyby potencjalnie wystąpić na za rok. Na razie zbieram te wyceny. Myślę, że to też jest takim trochę wyznacznikiem, bo chcąc zaprosić jakąś większą gwiazdę, tutaj mówię o tych takich organizacyjnych wyzwaniach, może bardziej. Chcąc zaprosić większą gwiazdę, musimy liczyć każdą złotówkę. Niestety, te ceny są dość może już nawet nie zróżnicowane, ale bardzo wysokie i my zdajemy sobie sprawę, że to ponosi pewne koszty, ale żeby dana gwiazda też mogła wystąpić na naszej scenie, ta scena sama też w sobie musi spełniać odpowiednie wymogi, tak zwany rider, i to bywa czasem kłopotliwe. My też tymczasowo, można powiedzieć, jesteśmy z Siabrowską Biesiadą na terenie amfiteatru nad Zalewem w Zarzeczanach. To nie jest taka standardowa lokalizacja naszej biesiady, która docelowo wróci do miejsca, jakim jest Boryk. Ale żeby to mogło nastąpić, niestety tutaj musi wystąpić jeszcze dużo, szereg innych działań zmierzających ku temu, by ten Boryk po prostu, jak to się mówi potocznie, miał ręce i nogi i można było tam organizować takie bezpieczne imprezy masowe. Także organizacyjnie to jest bardzo duże takie wyzwanie, ale też bardzo duży plan, kamień milowy nasz, który osiągniemy na pewno, ale no, wymaga czasu i troszkę cierpliwości ze strony zarówno i naszej, i mieszkańców.
0: Tak, to prawda. Aczkolwiek z roku na rok da się zauważyć, że naprawdę wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Wszystko super.
1: Cieszymy
0: sprawnie,
1: się.
0: Sprawnie się. To działa. A z czego jako organizatorzy państwo jesteście najbardziej dumni? Jak już minie ta Siabrowska, schodzicie ze sceny i czuć na pewno ulgę w jakiś sposób, ale też i radość.
2: Znaczy tak, no na przykład ja powiem za siebie, tak? Nie wiem, pani dyrektor pewnie będzie miała swoją odpowiedź na to pytanie, będzie miała swoją. Ja jeszcze póki zejdę z tej sceny, tak jak zawsze, jak się zbierają już ci ludzie, tak? Gdzieś tam w tych późniejszych godzinach, jak się wychodzi na tą scenę i tak się spojrzy, że ten zalew jest cały zaludniony, no to na pewno bardzo się cieszę z tego, że ludzie odwiedzają nas, tak, że chcą przyjechać, nawet, wiadomo, nasi mieszkańcy są najważniejsi, tak, ale że ci ludzie z zewnątrz chcą przyjechać na ten, powiedzmy, jeden wieczór do nas i razem z nami na tej Siabrowskiej Biesiedzie się ugościć, tak, bo tak jak było powiedziane, to jest przyjacielskie biesiadowanie, to jest kultywowanie pewnych tradycji, tak, czyli ludzie przyjeżdżają po to, żeby razem posiedzieć, porozmawiać, zjeść coś dobrego, potańczyć, pobawić się przy tych większości muzyce, tak, tej białoruskiej, wschodniej, ale też właśnie ze względu, żeby to było takie prawdziwe, przyjacielskie biesiadowanie, żeby każdy czuł się dobrze, to też się staramy zaprosić właśnie jakiś jeden zespół, żeby śpiewał w języku na przykład polskim, tak? Tak jak w tym roku jest to Piękni Młodzi, Magdalena Narożna.
1: Ja, jeśli miałabym mówić o sobie, to też powtórzę słowa Radka. To jest taki fajny moment, bo my prowadzimy tą imprezę już parę lat z Radkiem wspólnie, co zresztą bardzo lubię i myślę, że my się też dobrze uzupełniamy. Także jestem dumna też i z Radka, i z siebie, że po prostu dajemy radę. To jest fajny moment, jak się stoi na scenie i w pewnym momencie czasem nam robią niespodziankę ludzie odpowiedzialni za światło. I nakierowują to światło na ludzi, na uczestników, bo czasem ze sceny nie widać, jak jeszcze te lampy wszystkie nam w oczy świecą, to po prostu mówimy, uśmiechamy się, ale czasem ja nie widzę ludzi po prostu. Wiem, że jest dużo, ale jak robią nam tą niespodziankę, nakierowują to światło na ludzi i widzę, że to jest efekt wow i sobie tak myślimy wtedy. Tyle miesięcy pracy, tyle nerwów, tyle po prostu dopinania różnych rzeczy, które po drodze też potrafią się wyłożyć nieraz, bo są wzloty i upadki
2: różne
1: tego.
2: Różne mieliśmy sytuacje różnie podczas wisiady i trzeba było sobie radzić,
1: tak,
2: po prostu.
1: Bywa bardzo nerwowo.
2: Z minuty na minutę.
1: A wszystko trzeba też przewidzieć. Pogody niestety nie potrafimy sobie jakoś załatwić i nie mamy na nią wpływu, ale to też się troszkę uczymy takiej pokory, cierpliwości i akceptacji tego, co nas po prostu zaskakuje. No i jak jest to światło na tych ludzi? jak my widzimy, jak oni się cieszą, jak się bawią, to sobie myślę, to jest wszystko warte tej, tego momentu. Ja jestem dumna też ze swoich ludzi po prostu, z którymi pracuję na co dzień, bo my też trochę inaczej to wszystko widzimy. My patrzymy na imprezę pod kątem przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi. Fajnie, jak się super bawią, ekstra, ale też mamy ogromną odpowiedzialność za to, kogo, że zapraszamy mnóstwo ludzi i to na teren zalewu. Cieszy mnie i napawa dumą współpraca ze służbami, z wójtem, ze wszystkimi instytucjami, bo nie robimy tego w 7 osób, czy ja nie robię tej imprezy pojedynczo. To, że my stoimy na scenie, gdzieś tam być może jesteśmy też tak bardziej rozpoznawalni z Radkiem poprzez to, absolutnie nie świadczy o tym, że tylko nasza dwójka to robi. Naprawdę mnóstwo osób nad tym pracuje i to jest taka nasza biesiada, właśnie ta przyjacielska i przede wszystkim duma.
2: Tak, i dużo firm też jest zaangażowanych, z którymi też trzeba wszystko dograć. Tak jak mówiłem, czasami wysypują się te niektóre sprawy, tak, szczególnie z tym programem, tak, bo jak człowiek ma rozpisane minutę po minucie, a coś gdzieś tam nie wypali, ktoś nie dojedzie, ktoś za późno przyjedzie, no a zespoły, tak, muszą, pewne zespoły muszą zagrać o tej godzinie, o której mają, tak, i to
1: są
2: jest pod rygorem umowy i pod rygorem kary. Komuś się wydaje, a tam ona wejdzie 10 minut później, czy tam, nie wiem, czy nie wejdzie, tak? No musi wejść, bo inaczej my będziemy mieć troszeczkę gorzej, tak?
1: No i staramy się przede wszystkim być profesjonalni, a nie jesteśmy zawodowymi organizatorami, czy firmą eventową, bo w Domu Kultury dzisiaj można iść i grabić pod liście, bo to tak wygląda ta praca. Jutro stoisz na scenie i zapowiadasz Pięknych i Młodych Magdalenę Narożną, a za parę godzin zbierasz śmieci po tej imprezie i my naprawdę jakby nie jesteśmy specjalistami w tej zakresie, chociaż moim zdaniem robimy to profesjonalnie.
2: Tak, jeszcze dopowiem, że my jako Dom Kultury też nie robimy jednej imprezy w ciągu roku. Mamy też inną działalność, którą też cały czas tutaj już organizujemy biesiadę, a już zapasem będzie kolejna zabawa w Królowym Moście i dożynki w Suszance. I to też już trzeba, choć są o wiele mniejsze imprezy, ale już trzeba to wszystko też gdzieś tam nakręcać, dogadywać. Więc no jest ciekawie w sezonie bardzo.
0: Tak jak państwo słucham, jak teraz to opowiadacie, to widać, że faktycznie tym żyjecie i to jest naprawdę bardzo piękne. I jestem przekonana, że tegoroczna Siabrowska naprawdę będzie wyjątkowym wydarzeniem. Ale może tak podsumujmy jeszcze dla naszych słuchaczy, dlaczego warto tam przyjechać, jeśli może jest chociaż jeden jeszcze nieprzekonany do tego, by się tam pojawić?
1: O, ja myślę, że tych nieprzekonanych jest być może coraz mniej, mam taką nadzieję, ale jeżeli ktoś jeszcze się waha, ale chciałby się poczuć dobrze tego wieczoru pięknego, chciałby się dobrze pobawić, spotkać miłych, fajnych, przyjaznych ludzi, to na pewno Siabrowska Jabiesieda będzie dobrym miejscem do tego spotkania. Mam nadzieję, że nie jednorazowo, a będzie to taka relacja wieloletnia. To myślę, że to jest taki główny powód. Jeżeli ktoś prostu lubi dobrych ludzi, to ich w Grudku spotka.
2: Na pewno. No i też ja powiem ze swojej strony, że dla każdego coś będzie, tak? Dla dzieci szykujemy, też będą atrakcje dla dzieci. Dla dorosłych wiadomo, muzyka, tak, scena, ale też nasze koła gospodyń wiejskich z tego co wiem szykują same pyszności, więc będzie można tego naszego regionalnego jedzenia spróbować, tak? Także no z każdej jakiejś sfery życia coś tam będzie, tak? Więc cóż, no zapraszamy serdecznie do Grudka 25 lipca.
1: Od godziny 17 będziemy na państwa czekać nad zalewem w Zarzeczanach. Mamy też konkursy. Będzie konkurs na najsmaczniejszą potrawę, taką regionalną, podlaską, tradycyjną. Wiem, że tutaj już panie głównie się interesują, ale być może się doczekamy jakiegoś pana. Mamy nagrody. Mamy też już, wpłynęły do nas prace konkursowe, pocztówka z biesiady, wykonane przez dzieci i to jest niesamowite. Bardzo to lubimy, jak oglądamy te prace rokrocznie, bo w zeszłym roku byliśmy z Radkiem rysowani przez dzieci praktycznie w każdych, że tak powiem, kreacjach, wersjach. W tym roku widziałam siebie również i chyba ktoś tutaj, uczestnik, przewidział moją bordową kreację na ten rok.
2: No cóż, tak, te prace są bardzo też miłe, bo też pokazuje, jak dzieci widzą na przykład wydarzenie, tak, bo wiadomo, ktoś dorosły idzie jakby w innym celu, tak, pobawić się, a dziecko idzie też w innym celu. No i to też jest fajne, że można podpatrzeć, jak te dzieciaki, jakie oni mają wzgląd na tą naszą imprezę.
0: Tak, bardzo fajnym właśnie jest to, że rodzice przyjeżdżają tam z dziećmi, to jest taka rodzinna atmosfera i te dzieci mogą się uczyć tej naszej wschodniej tradycji.
2: Tak, dokładnie, języka białoruskiego przede wszystkim, tak, bo impreza jest prowadzona w dwóch językach, w języku polskim i w języku białoruskim, z domieszką tego regionalnego naszego takiego paswojemu, że tak powiem, gwary tej naszej. Także tak, jest to przede wszystkim też, no, jednak zachowanie tej tradycji naszej, tych terenów, tak, bynajmniej przygranicznych, bo, no, nie czarujmy się, Gródek jest w bardzo małej odległości od granicy z Białorusią.
0: Tak. Wspomniała pani jeszcze o tych kosztach. Czy są jakieś instytucje, które wspierają was w tym roku?
1: Tak. Naszym takim głównym wsparciem jest dotacja ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rokrocznie ją otrzymujemy, za co bardzo dziękujemy. Dołącza się do tego oczywiście wójt gminy Gródek, który nas
2: finansuje
1: po prostu naszą działalność. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni, bo nigdy się nie zawiedliśmy. Powiat białostocki również rokrocznie, no jeszcze nie zdarzyło się, żeby nam odmówił i za to również dziękujemy, oraz województwo podlaskie, które bardzo mocno promujemy i staramy się promować poprzez organizację naszej biesiady. Myślę, że spełnimy oczekiwania wszystkich firm, wszystkich instytucji, które nas dofinansowują. Zresztą myślę, że nie robiłyby tego, gdyby nie mieli do nas zaufania i gdyby nie wiedzieli, że naprawdę zrobimy kawał dobrej roboty i promocji na rzecz naszego województwa.
0: Tak, i na rzecz naszego regionu.
1: Tak,
0: bardzo serdecznie państwu dziękuję. Naszymi gośćmi w programie Ciekawe Podlasie była pani Magdalena Łotysz i pan Radosław Kulesza z Gminnego Centrum Kultury w Gródku. My jako Radio Ortodoksja dołączamy się do tego zaproszenia na tegoroczną siabrowską biesiadę. No i do zobaczenia.
1: Dziękujemy.
2: Do zobaczenia. Widzimy się u nas w Gródku.
3: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę, 22 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o odwiedzinach delegacji Patriarchatu Serbskiego w Lublinie, święcie parafialnym w Podbielu i ofercie pielgrzymkowej Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. W niedzielę 19 listopada podczas boskiej liturgii sprawowanej w Soborze Katedralnym w Lublinie przez arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla uczestniczyła delegacja Patriarchatu Serbskiego. Spotkanie było okazją do podkreślenia braterskich relacji, jakie od wielu dziesięcioleci łączą diecezję lubelsko-chełmską z serbskim kościołem prawosławnym. Z tej okazji arcybiskup Abel w imieniu Świętego Soboru Biskupów uhonorował orderem świętej równej apostołom Marii Magdaleny II stopnia subdiakona Jego Świątobliwości Patriarchy Serbskiego Dejana Nakicia, pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora ekonomicznego Patriarchatu Serbskiego. W dniach 1-2 sierpnia 2026 roku odbędzie się święto parafialne cerkwi pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Podbielu, znanej z dobrze zachowanych nagrań śpiewu cerkiewnego również bardzo wysokiej jakości. Uroczystości rozpoczną się wieczernią w dniu 1 sierpnia 2026 roku o godzinie 17. Nazajutrz święto będzie połączone z obchodami 150-lecia cerkwi. Na uroczystości będzie obecny arcybiskup bielski Grzegorz. Święta liturgia rozpocznie się o godzinie 10. Proboszcz parafii, ksiądz protojerej Mirosław Czurek wraz z parafianami zapraszają wszystkich na to uroczyste wydarzenie. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji święta Zaśnięcia Bogu Rodzicy. W programie wyjazd z Białegostoku o godzinie 6, w Wojnowie liturgia, procesja i posiłek i powrót do Białegostoku około godziny 18. Zapisy pod numerem telefonu 883 772 000.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O 17:45 audycja rolnicza Agroinfo. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu do Matki Bożej. Około 18:50 wysłuchamy wykładu Dominiki Kowaczewicz-Junes o tradycjach prawosławnych z całego świata. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

według starego stylu, jest dziś 9 lipca. Jest to dzień świętego Pankracego, biskupa Tauromenii z I wieku, świętego Cyryla, biskupa Gordyjskiego z IV wieku, świętych mnichów Patermufiusza, Kopriusza i Aleksandra z IV wieku oraz świętego Teodora, biskupa Edessy z IX wieku. Za chwilę żywoty świętych.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego Teodora, biskupa Edessy. Święty Teodor urodził się w Edessie. Na temat czasu jego życia toczą się spory naukowe. Jego przyjście na świat zostało oznaczone przez cud. Gdy miał 5 lat, został oddany na naukę, jednak pomimo pouczeń i kar okazał się mało zdolnym uczniem. Pewnego razu w niedzielę, gdy Teodor zasnął, ukrywszy się pod świętym ołtarzem, miał wizję dziecka niezwykłej piękności. Dziecko kazało Teodorowi zostać mnichem, dając mu łaskę pasterską. Od tego dnia uczenie się było dla niego niezwykle łatwe. Od razu zapamiętywał wszystko, czego go uczono i pomyślnie zakończył kurs retoryki i filozofii. Mając 18 lat, święty stracił rodziców. Oddał połowę majątku siostrze jako posag, a swoją część rozdał biednym i udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Ze łzami pokłonił się grobowi pańskiemu, źródłu naszego zbawienia, i przyjął mnisze postrzyżyny w ławrze świętego Saby. Po upływie 12 lat spędzonych pod duchowym kierownictwem igumena Jana, otrzymał błogosławieństwo na udanie się do samotnego miejsca w pewnej odległości od monasteru. Ponad 20 lat spędził w milczeniu jak anioł, wolny od wszelkich trosk o potrzeby ciała. Święty Teodor spożywał tylko trochę chleba, spał 2 godziny i całą noc. Do 3 godziny dnia stał nieruchomo jak modlitewna kolumna, odsuwająca napaści złych zmysłów. Pewnego razu w Wielkim Poście patriarcha Antiochii przybył do patriarchy Jerozolimy. W tym czasie, gdy obaj byli w świętym mieście, przyjechali posłowie z Edessy, prosząc o wyznaczenie im biskupa. Patriarcha wybrał świętego Teodora, który pomimo swych sprzeciwów i łez podporządkował się tej decyzji. Po przybyciu do Edessy od razu udał się do katedry, by nauczać lud. Podczas swej biskupiej posługi głosił Słowo Boże i nauczał owczarnie cnót dzięki wielkiej mądrości uzyskanej przez lata wyrzeczeń i ascezy. Niemało wysiłków poświęcił walce z herezjami, bardzo wtedy rozpowszechnionymi w tych krajach. Jego argumenty były tak mocne, że heretycy, nie znajdując słów sprzeciwu i płonąc śmiertelną nienawiścią, nasłali na niego morderców. Jednak niegodziwców dosięgnął paraliż. Wtedy heretycy postanowili spalić katedrę i znowu zostali ukarani. Ci, którzy szli do katedry chcąc ją spalić, sami spłonęli ogarnięci przez płomienie, które wyrwały się z jej wnętrza. Potem heretycy przekupili muzułmańskie władze, żeby zabrały kościołowi cały majątek ofiarowany przez wiernych. Święty poprosił kalifa Al-Mamuna o spotkanie, by przywrócić sprawiedliwość. Po przybyciu do Bagdadu dowiedział się, że władca jest ciężko chory na nowotwór i pozostało mu tylko kilka dni życia. Święty przygotował dla niego lekarstwo, do którego dodał pył z grobu pańskiego, i wkrótce kalif wyzdrowiał. Zwołał wszystkich urzędników na wielką ucztę ku czci swego dobroczyńcy, któremu ofiarował dary godne króla. Teodor opowiedział o niesprawiedliwości, jaką emirowie wyrządzili chrześcijanom Edessy. Władca natychmiast wyprawił posłów z rozkazem zwrócenia majątku chrześcijanom i wypędzenia heretyków, którzy odmówią nawrócenia się na prawdziwą wiarę. W czasie pobytu świętego w stolicy kalif przyznał się, że nie chciałby więcej rozłączać się z nim ani w ziemskim, ani w niebiańskim życiu. Święty Teodor odpowiedział, że między nimi jest brama, która ich dzieli, i wejść w nią Saracen odmawia. Następnie biskup wyjął z zapazuchy maleńką Ewangelię, mówiąc, że właśnie w niej znajduje się brama prowadząca do życia wiecznego. Słowa biskupa trafiły do serca Al-Mamuna, który poprosił świętego o przeczytanie mu Ewangelii i przepisanie symbolu wiary. Po pewnym czasie kalif w tajemnicy został ochrzczony przez Teodora wraz z 3 bliskimi sobie ludźmi z arystokracji i na chrzcie otrzymał imię Jan. Widząc ciągłe sukcesy świętego męża, Żydzi i Saraceni znienawidzili go. Zwierzchnik synagogi zaproponował zorganizowanie publicznej dyskusji o wierze z chrześcijanami. Biskup podjął wezwanie i zdemaskował wszystkie fałszywe dowody. Wtedy Żydów poraziła niemota, co spowodowało nawrócenie dużej liczby obecnych na dyskusji Persów i Saracenów. Gdy skończyła się zima, władca wezwał do siebie Teodora i dał mu wiele złota i srebra, żeby przekazał je świątyni grobu pańskiego i monasterom Palestyny. Gdy tylko święty wyjechał spełnić to polecenie, kalif kazał zwołać cały lud na hipodromie i tam publicznie przyznał się do swojej wiary w Trójcę Świętą i Pana naszego Jezusa Chrystusa, pokazując krzyż, który nosił na szyi. Po chwilowym oniemieniu Saraceni rzucili się na niego, zabili 3 służących, którzy próbowali ich przegonić, i mieczami i włóczniami przebili kalifa, który oddał duszę Bogu. Wróciwszy do pasterskich obowiązków w Edessie, święty Teodor nie przerwał przy tym ascetycznego życia. Jadł raz w tygodniu, całe noce czuwał, a Bóg dał mu moc uzdrawiania chorych, którzy przybywali do niego z całej Syrii. Widząc te cuda, wielu muzułmanów przyjęło wiarę swego biskupa.
3 lata po śmierci kalifa, Teodor poczuł, że nadszedł jego czas porzucenia ziemskiego życia. Pożegnał się ze swoim ludem i powrócił do ławry świętego Saby. Tam święty odnalazł celę, która była świadkiem jego pierwszych walk i w niej po 3 tygodniach odszedł do Boga.

0: A przed Państwem odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.
1: Nasza dzisiejsza podróż prowadzi do wsi Odrynki, ażeby zobaczyć, ażeby poznać tamtejszą pustelnię. Kolejna moja podróż prowadzi do wsi właśnie Odrynki w gminie Narew, gdzie na jej obrzeżach, wśród rozległych bagien, na wzniesieniu zwanym powszechnie jako uroczysko Kudak, istnieje prawosławny, jedyny w Polsce męski skit pod wezwaniem świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich. Skit jest to pustelnia dla takich mnichów, którzy potrzebują miejsca do modlitwy i życia bardziej ascetycznego od istniejącego zazwyczaj w prawosławnych klasztorach. W 2009 roku ówczesny przełożony monasteru w Supraślu, ksiądz archimandryta dr Gabriel, po odmowie przyjęcia nominacji na biskupa pomocniczego w diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, stworzył właśnie w Odrynkach ten skit dla siebie. Ten urodzony w Sokółce wybitny duchowny i znawca zielarskiego herbarza, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w 2007 roku obronił pracę doktorską pod tytułem Zabludów jako ośrodek kulturalno-religijny Kościoła prawosławnego. Podczas moich podróży po świecie zwiedziłem m.in. pustelnie w moldawskim Orhei-Ulveki, w greckich Meteorach, czy też w miejscowości Annaja w Libanie, gdzie mieszkał święty Szarbel. Wszędzie tam, najczęściej w wydrążonych skalnych grotach, w nadzwyczaj prymitywnych, prawdziwie ascetycznych warunkach, wiedli swoje życie pogrążeni w modlitwie i rozmyślaniach skromni zakonnicy, najczęściej po ich śmierci uznawani za świętych, albo też błogosławionych. To, co zobaczyłem w Odrynkach, jest nieco odmienne i inne od moich oczekiwań. Ze skromnego skitu, będącego małym domkiem ojca Gabriela, który udzielał tam porad zielarskich i lecząc ziołami uratował podobno życie wielu chorych, powstał bardzo okazały komplet takich bogato wyposażonych drewnianych cerkwi, pełnych przepychu i świętych relikwii, ze stoiskami czy też sklepikami oferującymi przeróżne dewocjonalia, pamiętki i książki. Codziennie odbywają się tam nabożeństwa, wierni i turyści w centrum skitu składają kwiaty i zapalają świeczki przed grobem przedwcześnie zmarłego w 2018 roku w wieku 56 lat powszechnie lubianego i podziwianego ojca doktora Gabriela.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym jest kanon ksiąg Nowego Testamentu?
0: Odpowiada ojciec Anatol Szymaniuk.
2: Mówiąc o kanonie, to trzeba by było powiedzieć, co znaczy sam termin kanon. Bo to tak jest często używany u nas, kanoniczny, niekanoniczny, kanoniczny, niekanoniczny. A sam termin pochodzi od greckiego słowa kanon, kanon, który znaczy, oznacza pewną miarkę, pewną regułę, pewne prawidło. Na nasz język słowiański to się przekłada jako prawidło. I to na przykład mamy w tropalionie świętego Mikołaja, kiedy śpiewamy prawidło wiery i obraz krotości. Więc tam już jest prawidło, kanon napisteus, ten ikona prawotitus. Więc kanon oznacza jakieś prawidło. W odniesieniu do Pisma Świętego jest to pewna miara, którą zastosowała cerkiew w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, aby określić, które księgi są prawdziwe i prawdziwie przekazują nauczanie Jezusa Chrystusa i Jego uczniów, czy to znaczy apostołów. Dlatego, że kiedy nastąpił czas, aczkolwiek pierwotnie były to przekaz ustny Ewangelii Chrystusa, tak zwane logia, natomiast nastąpił czas, kiedy trzeba było to spisać. I powstawały księgi pisane przez samych najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa, apostołów i uczniów apostołów. Natomiast pojawiło się szereg innych ksiąg, które także mówiły o Jezusie Chrystusie, o Jego nauczaniu, o Jego narodzeniu. I inne księgi, które komentowały nauczanie Jezusa Chrystusa, i nie wszystkie okazały się prawidłowe. W związku z tym cerkiew pierwszych wieków postanowiła ograniczyć ten zbiór do tych ksiąg, które są posiadają wielki autorytet i które najbardziej oddają nauczanie Jezusa Chrystusa. I zastosowała zapewne cerkiew kilka kryteriów, żeby móc stworzyć ten katalog ksiąg, który my dzisiaj nazywamy kanon ksiąg Nowego Testamentu. W biblistyce się uważa, że tym takim podstawowym argumentem, pierwszym, który określał, czy dane ksiągi są kanoniczne, jak to my mówimy, to zawsze starano się ustalić autorytet. Autorstwo. Czy rzeczywiście one pochodzą od autora prawdziwego, posiadają apostolskie pochodzenie. Innym kryterium to uważa się, że była liturgiczność. Czy dane księgi są czytane w świątyniach, na nabożeństwach. Albowiem chrześcijaństwo przyjęło od Starego Testamentu, że na wszelkich nabożeństwach, na zgromadzeniach liturgicznych było czytane Pismo Święte, tak jak to czynimy po dzień dzisiejszy. I czy były one czytane? I czy były przyjmowane przez tą pierwotną wspólnotę chrześcijańską, przez cerkiew? Szereg innych pewnie było takich warunków postawionych. Czy to się zgadza z pozostałymi księgami i tak dalej. A więc skoro było tak wiele ksiąg, a dużo się pojawiło, to cerkiew na przestrzeni czterech wieków pierwszych formowała ten kanon. I to trwało aż do prawie końca IV wieku. I takim pierwszym zbiorem ksiąg

37. Jest katalog wymieniony przez świętego Atanazego Aleksandryjskiego, który w latach 60. IV wieku w swojej mowie paschalnej wyliczył, że te 27 z ksiąg są kanoniczne i są Bogiem natchnione, boduchnowienne, po to, jak pisze apostoł Paweł, aby służyły ku naszemu nauczaniu, ku naszemu wychowaniu, naprawianiu i tak dalej w życiu naszym religijnym.

W najbliższą sobotę 25 lipca w żeńskim domu zakonnym świętej Katarzyny w Zaleszanach odbędą się modlitewne uroczystości ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej oraz świętych męczenników podlaskich. Ikona ta nawiązuje do tragicznych wydarzeń ze stycznia 1946 roku, kiedy to zamordowano prawosławnych mieszkańców Zaleszan, wśród nich także dzieci. Święto zaleszańskiej ikony Bogu Rodzicy obchodzone jest co roku w ostatnią sobotę lipca. Uroczystości rozpoczną się w przededniu święta, w piątek 24 lipca. O godzinie 17 w monasterze w Zaleszanach będzie sprawowane nabożeństwo całonocnego czuwania, natomiast w sobotę 25 lipca o godzinie 8:30 w monasterze w Zaleszanach sprawowany będzie akafist ku czci Przenajświętszej Bogu Rodzicy. O godzinie 9:30 nastąpi powitanie hierarchów, a o godzinie 10 rozpocznie się boska liturgia, po której odbędzie się uroczysta procesja. W imieniu sióstr z monasteru w Zaleszanach serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy.

0: A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu, tego oryginalnego i jedynego w swoim rodzaju, ku czci Bogu Rodzicy. Jest to najwznioślejsza forma hymnografii poświęconej Matce Bożej i wzór dla innych utworów w tej formie. Za autora oryginału przyjmuje się świętego Romana Melodosa, ale utwór wraz z biegiem historii przeszedł kilka zmian. Nie zmieniło się najważniejsze i najbardziej charakterystyczne pozdrowienie. Raduj się, ulubienico dziewicza.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Głównym tematem utworu jest tajemnica wcielenia Syna Bożego, gdyż wszystkie tematy w akatyście prowadzą do mistycznego planu zbawienia. Bogu Rodzica jest wychwalana tu z uwagi na swoje fiat, czyli zgodzenie się na uczestnictwo w tym planie, ale również z powodu swej bezgrzeszności z wolnej woli. Zawsze jednak sławiona jest w kontekście jej udziału we wcieleniu.

0: a przed nami wykład Dominiki Kowacewicz-Younes, polskiej teolog i popularyzatorki prawosławia o tytule Tradycje prawosławne ze świata. Zaskakujące, a może inspirujące.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Temat prawosławne tradycje ze świata. Ja nie chcę, żeby to był tylko jakiś taki przegląd, prawda, geograficzny w wydaniu prawosławnym, bo to nie o to chodzi. Tylko chciałam was jakby po prostu tak zmusić, to może złe słowo, ale dać takie food for thought, prawda, coś do zastanowienia. Co jest fajne, co jest zaskakujące, co może jest dobre w Polsce, tylko może jakoś trzeba przerobić, co jest dobre w moim życiu cerkiewnym, nie? Dlaczego potrzebna nam ta wiedza? Podróżujemy, podróże kształcą. Podróżujemy nie tylko fizycznie, podróżujemy też internetowo, prawda? Teraz możemy odpalić sobie stronę prawosławną na fejsie, na Instagramie, na YouTube. Z dowolnego zakątka świata możemy sobie obejrzeć. Tylko po pierwsze pytanie, czy w ogóle tego szukamy, a po drugie, jakby po co nam w ogóle to jest i po co nam to może służyć. Ja chcę tutaj pokazać, to nie są jakby tam spis 10 najciekawszych tradycji, prawda, albo żeby pokryć każdy kontynent, choć się w miarę możliwości starałam, tylko chciałam podać to albo co jest ciekawe, albo co właśnie może nas zmusić do jakiegoś zastanowienia, do wprowadzenia do własnego życia. No i tak podzieliłam tak, Wielki Post, Wielki Tydzień, Pascha. Oczywiście tak naprawdę moglibyśmy o samym Wielkim Poście mówić, w każdej tam tradycji lokalnej, nie wiem, greckiej, arabskiej, serbskiej, prawda, i nie wyjdziemy do wieczora, tak, późnego. W każdym razie, a Wielki Tydzień, Pascha to już w ogóle. Więc przez to, że to jest jakby najważniejszy czas w roku, to postaram się to wydzielić. Jakieś tam wybrane inne posty, święta i ogólnie. I ten ostatni punkt, to co wspomniałam, pytanie, sugestie, dyskusja. Nie wiem, na ile starczy czasu, ale mam nadzieję, że po prostu da gdzieś to coś tam właśnie do pomyślenia, do zastanowienia. Nie na dzisiaj, nie na tydzień, ale może tak na dłużej. No i nie przedłużając, właśnie. Dlaczego nam potrzebna jest ta wiedza? Prawosławie to ta jedność w różnorodności, prawda? Zawsze nam się może kojarzyć, jesteśmy akurat teraz tutaj na Podlasiu, coś kojarzymy, że jeszcze w Polsce mamy Łemków i to jest trochę inaczej. Kojarzymy Rosja, Grecja, nie? I często na tym się kończy. A przecież prawosławie to jest Afryka, to jest Gruzja, ale to są też narody, które współcześnie przyjmują prawosławie, tak? I w bardzo dużych ilościach, właściwie mówimy o tysiącach, nie? Mamy cerkiew japońską przecież chociażby. Mamy tak, aspekt tej starożytności niektórych cerkwi lokalnych i ich zwyczajów. To oczywiście będą te wszystkie greckie tradycje, to będą arabskie tradycje, tak? Ale też Gruzja, Armenia. Dalej mamy wzbogacenie własnego życia, tak, duchowego, ale też codzienności, bo zobaczcie, mamy te wszystkie święta, posty. Bez tych świąt i postów każdy dzień, no to był podobny, bo nawet dzień, jakby tydzień, zobaczcie, to jest w sumie bazuje trochę na takim życiu cerkiewnym. Mamy środa, piątek, post, sobota, wieczernia, ufajmy, że tam chodzimy, i niedziela, liturgia. Są to już jakieś wyznaczniki, tak? No i mamy jeszcze w ciągu roku Boże Narodzenie, Paschę i w ogóle tych 12 świąt, prawda? Więcej niż jakby to, co jest w przestrzeni tej dominującej rzymskokatolickiej. I to wszystko gdzieś tam wzbogaca. Mamy modlitwy poranne, wieczorne. I znowu w zależności, czy jest post, czy nie ma postu, czy idę do Eucharystii, czy nie idę do Eucharystii. Wszystko to wygląda inaczej. Rozumiejąc inne tradycje, czy nawet je poznając, zrozumiemy bardziej własne i możemy spojrzeć na własne, nasze tradycje z Podlasia, czy ogółem z Polski, z innej perspektywy. To, co jest kolejna rzecz istotna i taka bardzo wschodnia, bardzo prawosławna, pamięć o Bogu. W prawosławiu, tak jak w kulturze żydowskiej, kładzie się duży nacisk o tym, żeby pamiętać o Bogu codziennie. Nie tylko w dniu świątecznym, ale w każdym. Dlatego te modlitwy poranne, wieczorne, dlatego czotki, dlatego posty. No i właśnie to ostatnie pytanie, zastanowienie, czy naśladować coś dokładnie, no bo to możemy powiedzieć, że coś jest starożytnego, tak, jak jest od Greków czy Arabów, czy może jednak niekoniecznie, ale mamy też na przykład Słowian, prawda? My jesteśmy Słowianami, ale Macedończycy, Srbowie, Bułgarzy mają trochę też te inne tradycje. No i zacznę od tego centrum, powiedzmy, roku liturgicznego, a ufam, że i naszego, czyli Wielki Post. Mówię, to są zupełnie takie urywki, można powiedzieć, bo można by bardzo dużo mówić. Kyra Sarakosti. Kyra, no to może kojarzymy tak, Kyrie Eleison, czyli Kyra Pani. Pani czterdziesiątnica dosłownie, tak? Pani wielkopostna. Jest to tradycja grecka. Może to być takie ciastko, oczywiście postne, tak? Bez nabiału, bez jajek. Może to być też na przykład wycinanka. I o co tutaj chodzi? Tutaj jest faktycznie jako pani z jakimś krzyżykiem często. Może też tam mieć więcej tam wypisanych poszczególnych dni wielkopostnych, a może mieć po prostu 7 nóżek, czyli na każdy tydzień Wielkiego Postu. Wielki Post może nam się w pewnym momencie dłużyć i nużyć, no bo jednak trochę trwa. A tak wskazuje nam na ten motyw wędrówki, bo Wielki Post to jest wędrówka. Tak jak Izrael wędrował 40 lat, tak my wędrujemy tylko 40 dni do Paschy. Także mamy trochę łatwiej. I to jest jakby zawsze taka motywacja, że już mamy to za sobą, ten etap, prawda? I zarazem takie przypomnienie, bo to często może być gdzieś postawione w kuchni na przykład, czy gdzieś powieszone. I to jest takie przypomnienie, że trwa Wielki Post. Kolejna tradycja, i tutaj będzie miks różnych tak naprawdę z różnych miejsc. I to też było moim celem, żeby pokazać w tej całej prezentacji, że jedna tradycja może być bardzo podobna w bardzo różnych zakątkach świata. Zakrywanie krzyża. Wielki Post to nie jest tak jak u rzymskich katolików, że to jest skupianie się na męce Chrystusa. My dopiero się do tego przygotowujemy. Jak tak się skupimy na tych tekstach cerkiewnych, tam są dopiero takie motywy, że pozwól ujrzeć nam mękę, pozwól nam pokłonić się krzyżowi i tak dalej. I jest, uwaga, może to zaskoczyć, jedno z tych zdjęć. Co to jest, tak pomyślicie, rzymscy katolicy? Nie, to są prawosławni. Jest coś takiego, co się nazywa w skrócie WRO, czyli Western Rite albo Rites Orthodox. To są prawosławni rytów zachodnich, można powiedzieć nasi unici, ale nie do końca, ponieważ oni dobrowolnie przyjmowali prawosławie. Oni gdzieś tam poszukiwali, głównie w Stanach, ale też tam trochę na przykład na Filipinach, w Ameryce Południowej. No i tak odkrywali prawosławie, ale niekoniecznie chcieli zmieniać tam wszystkie swoje tradycje i obrządek. I między innymi patriarchat antiocheński, cerkiew rosyjska, też cerkiew amerykańska, cerkiew serbska przyjmowały takie wspólnoty i do dzisiaj przyjmują. To są całe parafie, które przychodzą na prawosławie i to już właściwie trwa od 100 lat. Oczywiście na przykład nie uznają tych dogmatów późniejszych katolickich, tak? Więc jakby pod tym względem jest powrót do prawosławia i zarazem powrót do takich swoich starych tradycji liturgicznych. No i nie wiem, na ile tutaj jakby wy się może spotkaliście. Bywa, wiem, w Polsce, że na przykład, tak, z jednej strony mamy wpływ taki ten właśnie łaciński, że jest wystawiony, bach, krzyż już pierwszy dzień Wielkiego Postu, a to też nie w tym rzecz, bo się do tego dopiero przygotowujemy i po co wtedy jest ta niedziela krestopokłonna, nie? Jak jest krzyż wystawiony już na początku. Czyli widać, że to nie jest nasze. Ale z drugim właśnie, że na przykład jest przewiązana, czy jakby Golgota, to różnie jest, czy jakąś fioletową, czy czarną wstęgą, tak, że zaznaczenie, że Wielki Post, że gdzieś jakaś żałoba. Natomiast oryginalnie w rycie rzymskim, mówimy jeszcze sprzed podziału i to, co właśnie ci prawosławni rytów zachodnich zachowują, jest tak, że w piątą niedzielę Wielkiego Postu krzyż, a właściwie wszystkie krzyże w cerkwi i wszystkie ikony się zakrywa. Ostatni cud Chrystusa, wskrzeszenie Łazarza i właściwie wtedy jest tylko nauczanie w Jerozolimie, on już jakby się tak wycofuje. To jest jakby jedna rzecz, a po drugie ikona to jest zawsze gdzieś splendor, to jest chwała Boża, a to jest gdzieś w ukryciu. I po trzecie, ukrzyżowanie jeszcze się po prostu nie wydarzyło. I dopiero z całą mocą w Wielki Piątek ten krzyż ma po prostu tak przed nami stanąć, powiedzmy. I ja sama akurat jest taki materiał, sobie kupiłam fioletowy w Libanie i zakrywam sobie krzyż już od początku Wielkiego Postu i odkrywam go w Wielki Piątek, właśnie naśladując tą tradycję. Bo normalnie jest tak, że zobaczcie, mamy te 12 Ewangelii, tylko te 12 Ewangelii, tak zwane potocznie, czyli ucznia Wielkiego Piątku, cały pierwszy ten, można powiedzieć, etap, to nie jest jeszcze Wielki Piątek, to jest Wielki Czwartek. I normalnie w innych tradycjach jest na środku ikona jeszcze mistycznej wieczerzy, czy tam umycia nóg ewentualnie. Ją się zabiera albo tam na początku tej uczni, albo dopiero po trzeciej Ewangelii. I dopiero jak kojarzymy ten słynny hymn, na pewno wszyscy kojarzymy, nie wisi na drzewie, prawda? Dzisiaj wisi na drzewie. To dopiero, i to już widzimy, nasz ryt bizantyjski, dopiero się wtedy wynosi ten krzyż. I zobaczcie, są zdjęcia, specjalnie zamieściłam, z Macedonii, ze Słowacji, czyli to co bardzo blisko, z Bułgarii i z Syrii. I to jest taki bardzo ważny moment, właśnie to wyniesienia krzyża. Wcześniej my tego krzyża nie widzieliśmy, bo nie byliśmy na to gotowi. Przez cały Wielki Post się na to przygotowywaliśmy i dopiero tu ma miejsce ukrzyżowanie. I tak samo jak jest wieczernia Wielkiego Piątku, jest ta taka dosyć dłuższa Ewangelia i to, co my kojarzymy, wynos płaszczenicy. Ale przed wynosem płaszczenicy jest tak zwane zdjęcie z krzyża, czyli tą całą ikonę Chrystusa się dosłownie zdejmuje. I tu jest zdjęcie z Macedonii i uwaga, właśnie to jest parafia tak rzymska, można powiedzieć, pod patriarchatem antiocheńskim, także jak najbardziej kanoniczna. Też najpierw mamy tutaj przykryty ten krzyż czarną wolką i dopiero on jest potem odkryty i jest zdjęcie z krzyża. I tak jak tu widać akurat w moim własnym kąciku domowym, tak tutaj sobie zakładam tam czarny materialik, tak, Wielki Piątek. W różnych tradycjach na przykład zakłada się wieniec, bo prawda tam się śpiewa i w ogóle podkreśla, tak jak zobaczcie w prawosławiu Wielki Piątek, to jest owszem dzień wielkiej żałoby, zadumy, ale Chrystus jest tu triumfujący mimo wszystko, dlatego zakłada się ten wieniec w różnych tradycjach, w Grecji, w Albanii zobaczymy, że Chrystus jest królem chwały i mamy to zdjęcie z krzyża. I tutaj mamy dla odmiany Koreę i chciałam pokazać, tak są prawosławni Koreańczycy, jest taka misja i są takie parafie i to też mówimy o którymś pokoleniu. I uwaga, ryt rzymski jeszcze w średniowieczu znał dokładnie ten sam obrzęd, czyli pogrzebu krzyża, czyli ten krzyż, który był uroczyście wyniesiony, on był owinięty w płótno i jakby można powiedzieć pochowany w ołtarzu. I mamy na dole z kolei Aramejczyków, którzy też właśnie krzyż z tym całym kadzidłem obwiązują materiałem i chowają. I to jest ich taka płaszczenica, tak jak tutaj widać. No i mamy Koptów, czyli Egipcjan. Koptowie, potomkowie faraonów, czyli co? Balsamowanie. Czyli cała ich ta płaszczenica, zobaczcie jak wygląda, jest nie tylko, że jest płaszczenica, choć tutaj już zamazana, nie widać, ale jest jeszcze na to nałożony krzyż. Ileś różnych mazideł i tak to chowają i tak to prawda wygląda Wielki Piątek i Wielką Sobotę. I co potem dalej się dzieje? Też specjalnie mamy tutaj trzy różne obrządki ryty. Mamy na dole Syrię, u góry Indie i po prawej prawosławną parafię tych rytów zachodnich, tak pod patriarchatem antiocheńskim. Zobaczcie, nie ma tego Chrystusa ukrzyżowanego od Paschy, bo zmartwychwstał, nie ma go tu. Jest jakiś biały materiał, może to być w ogóle zakryte, czerwony jako symbol ofiary. To jest zwłaszcza w hymnach świętego Efrema Syryjczyka. Bardzo piękny tekst, jak Chrystus zszedł do winnicy i on jest kierownikiem winnicy i właśnie ten kolor czerwony, tak, prawda, oryginalny kolor wina. I co się tak, mamy, akurat to moja wolska parafia, co prawda jakby, bo po prostu nie da się jakby zdjąć tego wizerunku Chrystusa z krzyża, ale jest jakby ten biały materiał, to jest akurat u mnie prywatnie w domu. I na przykład ci prawosławni rytów zachodnich w domu, tak wcześniej zakrywali wszystkie ikony, zakrywali krzyże, wracają ze służby paschalnej, odkrywają Chrystus zmartwychwstał, wszystko zajaśniało chwałą, chwałą Bożą, prawda, która jest obecna wśród nas. To jeśli chodzi o krzyż. Poruszam tu parę wątków kulinarnych, bo tak naprawdę to mogłoby być osobne spotkanie, co prawosławni w różnych krajach jedzą na różne święta, prawda? Sobota Wskrzeszenia Łazarza, to jest bardzo szczególnym przecież dniem. I mamy świąteczne postne słodycze w Grecji, na Cyprze Lazariakie, prawda? Od Łazarza. Jak widać, to są takie małe łazarzyki, można powiedzieć. Sobota Łazarza w ogóle po tych 40 dniach takiego ścisłego postu jest takim dniem wytchnienia, tak samo jak Niedziela Palmowa. Na Bałkanach to się mocno czuje, tu są zdjęcia z Bułgarii i z Serbii. W Bułgarii jest w ogóle zwyczaj kolędowania w ten dzień, tak jak kojarzymy kolędowanie na Boże Narodzenie. Oczywiście coraz mniej popularne, ale jeszcze na wsiach to się jakoś kultywuje. Głównie chodzą, uwaga, dziewczyny. Niezamężne. Czemu? Przez te 40 dni były w domu, pościły, chodziły do cerkwi, wychodzą w tych wiankach, uroczyście tak ubrane i prawda, żeby po prostu pokazać się publicznie, prawda, że są gotowe do znalezienia tak chłopaka potencjalnego narzeczonego. Przynajmniej kiedyś tak to funkcjonowało. No teraz to oczywiście ma może trochę inny charakter, już taki bardziej symboliczny. Te wieńce mają też oczywiście znaczenie symbolu zwycięstwa nad śmiercią, tak, że Chrystus wskrzesił Łazarza. W Serbii mamy jeszcze do tego tutaj, nie wiem na ile jest widoczne na tym zdjęciu, takie te dzwoneczki. To głównie zakładają dzieci, okazyjnie też dorośli. Dzwoneczki, wstążka jest w takich barwach narodowych i mamy dzwoneczek. Proste przesłanie, że Łazarz się obudził, że Łazarz wstał z grobu. To kolędowanie też jest obecne na przykład, choć też znowu coraz mniej, w Palestynie, wśród prawosławnych Arabów. Dzieciaki chodzą od domu do domu. Jeden chłopak się kładzie. No i reszta mówi Łazarzu wstań. No i zbierają słodycze, które już za tydzień będą tak mogli sobie zjeść. Bo to już wiadomo, że do Paschy zostało mało czasu. I faktycznie są te pieśni, to się i mamy u Greków, i u Rumunów, i u Serbów, u Bułgarów, Macedończyków właśnie specjalne pieśni u Arabów na sobotę Wskrzeszenia Łazarza, takie można powiedzieć kolędy, tylko właśnie na zupełnie inny dzień w roku niż to, co byśmy kojarzyli. Wielki tydzień brak pocałunków. To jest tradycja bliskowschodnia, też obecna w Indiach, tylko jest różnie, albo od Wielkiego Poniedziałku, albo od Wielkiej Środy. Dwa proste powody. Po pierwsze, że Judasz zdradził Chrystusa pocałunkiem. Po drugie, że my w ogóle jakby staramy się w Wielkim Tygodniu odciąć od wszystkiego i w miarę możliwości tak skupić, żeby być z Chrystusem na tym wszystkim, co się dzieje. I żeby ten pocałunek w noc paschalną, jak będziemy się pozdrawiać Chrystus w Woskresie, Chrystus zmartwychwstał, żeby to faktycznie wybrzmiało. Bo zobaczcie, tylko niestety to w parafiach różnie jest. Mamy obrząd przebaczenia win, prawda, tuż przed Wielkim Postem. Różnie w parafiach jest zorganizowane. Czasem każdy do każdego podchodzi, czasem tylko podchodzi się do duchownych i do kogo się chce. I tak naprawdę jest pewna klamra w noc paschalną i to też jest w niektórych parafiach praktykowane, że wychodzą duchowni na środek z ikonami, i wszyscy podchodzą do duchownych, a potem jeden do drugiego i mówią Chrystus Woskresie, pod koniec już nie paschalnej. I dlatego tam jak jest ten doksastikon, jak to się ładnie mówi w terminologii, czyli Woskresienia dzień na koniec Tichr Paschy. I tam jest prawda, obejmijmy jeden drugiego, bracia, i przebaczmy sobie wszystko zmartwychwstaniu. Mamy klamrę, zaczęliśmy od przebaczenia i kończymy przebaczeniem. Rozpoczęliśmy tą wędrówkę pocałunkiem, kończymy pocałunkiem. Dlatego w Wielkim Tygodniu to może to jest takie wartościowe, właśnie, żeby nawet się nie pozdrawiać, że to jest czas dla Chrystusa, a nie dla wszystkiego wokół. I że faktycznie jak po prostu będziemy się spotykać w cerkwi z rodziną, ze znajomymi, jak będziemy się witać, to ten pocałunek ma już w ogóle inną wartość. Kolejna taka rzecz, to akurat to wyciągnęłam z Indii, ale jest to gdzieś tradycja, która myślę, że mocno zaniknęła. Czyli taka uroczysta postna kolacja Wielki Czwartek. Wielki Czwartek według takiej tradycji apostolskiej można powiedzieć, to jest ostatni dzień, że możemy cokolwiek jeść. Oczywiście dla wytrwałych, tak? To nie o to chodzi, że teraz ktoś ma jakieś choroby, czy po prostu nie może i ma zemdleć, prawda, jeszcze Wielką Sobotę albo Wielki Piątek. Nie w tym rzecz. Ale jak ktoś może. Wielki Czwartek to jest dzień świąteczny. To jest jak najbardziej dzień świąteczny. Jak ktoś jest naprawdę w cerkwi, tak, w Wielkim Poście, w Wielkim Tygodniu, odczuwa tę różnicę mocno w Wielki Czwartek, że jest pełna Eucharystia, że jest jucznia z pełnym kanonem. Więc ten post też wygląda inaczej. Chrześcijaństwo do Indii dotarło za sprawą apostoła Tomasza i późniejszych chrześcijan żydowskich i chrześcijan aramejskich. I oni przynieśli ze sobą tę tradycję, że owszem, naszą Paschą jest Chrystus i to jest nowa Pascha w niedzielę, ale Wielki Czwartek jest dalej tym dniem świątecznym i właściwie tu się Pascha zaczyna. I tak naprawdę jak spojrzymy i na nasze teksty, to też Pascha tu się zaczyna. No i co zrobić z jedzeniem? I wymyślili, i to jest dopiero będzie trudny przepis, taki rodzaj powiedzmy ciasta i zupy, która zastępuje wino, tak? Czyli mamy jakby coś, co powinno być tym chlebem paschalnym, tylko też już jest co innego. I coś, co zastępuje wino, bo jakby nie, że nie spożywają alkoholu i się używa liści palmowych z niedźwiedzi palmowej w kształcie krzyża. I to jest, mówię, dopiero trudny przepis, bo mamy tutaj jakby garść składników, które są może trudno dostępne. Z drugiej strony jakby teraz jest tyle sklepów z kuchnią orientalną, że wszystko jest możliwe. I to jest cała, ta wieczerza jest taka bardzo uroczysta, tak, że zaczyna gospodarz, zaczyna modlitwą. I co prawda, dobra, może nie zrobimy takiej wieczerzy, ale warto po pierwsze iść na liturgię Wielkiego Czwartku, przystąpić do Eucharystii w dniu jej ustanowienia. Po drugie, na ile to możliwe, żeby razem z rodziną, ze znajomymi, z kim się da, żeby w takim spokoju, ale faktycznie zjeść tą kolację, tak? Nie wiem, można przeczytać Roparion Wielkiego Czwartku, ale żeby zaznaczyć, tak jak zobaczcie, mamy Wigilię Bożego Narodzenia. Wieczerza po prostu często wspaniała, tak? Czasem przerost formy nad treścią. Mamy Wielki Czwartek i niestety gdzieś jakby ta tradycja tej postnej wieczerzy zaginęła, a która w sumie jest praktyczniejsza, bo tak jak wspomniałam, według najstarszych tradycji to jest ostatni posiłek, tak? Na ile kto może, podkreślam, który powinien dać nam siły na dalsze czuwanie. Kolejny motyw z Wielkiego Czwartku, o którym mogłabym powiedzieć osobne spotkanie, bo to była moja praca magisterska na teologii, czyli umycie nóg. W Polsce sprawuje to obecnie metropolita Sawa. Był moment, że arcybiskup Abel też w Lublinie sprawował, ale w wielu miejscach na świecie jest to dosyć powszechne, nie tylko dla biskupów. To jest zupełnie inny ryt dla biskupów, inny dla zwykłych duchownych. I ktoś może, komu się może wydać, och, jakaś taka forma teatralna, prawda? Nie, to ma dużo głębsze znaczenie i ja sama zaczęłam to odkrywać. Mamy tutaj zdjęcie z Rumunii. Kapłan umywa 12 chłopcom nogi. Dalej mamy zdjęcie z Finlandii, przecież mamy cerkiew fińską, gdzie na ręczniku są imiona apostołów. Ciekawe, że łącznie z Judaszem. Na dole mamy parafię rumuńską, ale w Szwecji. I tutaj mamy też prawosławnych, tak zwanych rytów zachodnich. Bo na przykład tam się zachęca, żeby nawet ojciec, tak, domu, żeby też umył nogi dzieciom, żonie. Mamy tutaj prawosławnych tutaj w Stanach, że z kolei jakby każdy chętny może przystąpić do tego umycia. Mamy tutaj Egipcjan, że też każdy przystępuje, tylko mężczyznom jakby symbolicznie umywa nogi, czy właśnie się nie zdejmie skarpetki, cokolwiek, kostkę, kobietom czoło, tak, żeby to takie trochę tabu kulturowe. Na dole mamy Słowację, żeby też znowu nie było, że gdzieś za daleko. O co w tym chodzi? Pascha po hebrajsku i w ogóle w innych tych wszystkich językach semickich, tak zwanych bliskowschodnich, oznacza przejście. Przechodzimy czym? Nogami. Pascha zaczyna się Wielki Czwartek. To jest bardzo istotne. To nie jest tylko noc paschalna. I to bardzo widzimy po służbach cerkiewnych tak naprawdę, że od jutrzni Wielkiego Czwartku te służby mają w ogóle inny przebieg. Przechodzimy nogami. Oczywiście jest to pewien łącznik z Eucharystią, że przystępujemy w czystości do ciała i krwi Pańskiego, ale jest to też pewne wskazanie na chrzest. Dlaczego? Pierwotnie katechumenów, czyli tych przygotowujących się do chrztu, obmywano Wielki Czwartek. Miało to znaczenie praktyczne, żeby nie śmierdzieli, prawda, jak wejdą w Wielką Sobotę do tak chrzcielnicy, bo normalnie tak rozbierali się tak i wchodzili, jak Pan Bóg ich stworzył, do tej chrzcielnicy. Ale jest to też znaczenie takie symboliczne, że my przystępujemy razem z Chrystusem do tej Paschy, razem mamy z Nim przejść. Czystymi. Do tego się przygotowywaliśmy cały Wielki Post i nawet jeszcze w hymnach przedpościa jest mowa o myciu nóg, tylko gdzieś to nam często umyka niestety, ale jak wczytamy się w te teksty liturgiczne, do czego gorąco zachęcam, są przecież na liturgia cerkiew.pl po polsku, może być azbukaru, jeśli ktoś woli w cerkiewnosłowiańskim. Są te teksty, zachęcam do poczytania i nawet jak nie ma u nas tego parafii, może jest taka możliwość w rodzinie. Jest to może dosyć odważne, ale nawet jak nie mamy takiej możliwości, to nawet przeczytajmy sobie teksty tego samego obrzędu, które są bardzo piękne i są aż trzy wersje. Jest wersja palestyńsko-jordańska, która jest najbogatsza i w ogóle właśnie nam sprowadzi od mistycznej wieczerzy aż do ogrodu oliwnego. Mamy wersję biskupią, zwykłą można powiedzieć, i mamy wersję parafialną, taką najprostszą. Bardzo piękne teksty i możemy zrozumieć, że to jest przechodzenie razem z Chrystusem od przyjęcia Jego ciała i krwi, od tych czystych nóg i dalej po kolei każdy etap. W innych tradycjach jest przed liturgią, jakby bo przygotowanie do Eucharystii, tak to nazwijmy. W innych jest bezpośrednio po liturgii, że jakby na tym się urywa, zjemy ten posiłek i wracamy na 12 Ewangelii, że to jest taka pewna kontynuacja. Bo też jest nawet tradycja ludowa, gdzie niegdzie, wiem, w Rumunii na przykład zachowana, tylko czasem ludzie już nie wiedzą, z czego to się bierze, że się kąpią w rzece. Już po prostu zatraciło kompletnie, w czym rzec. A to jest właśnie umycie nóg Wielki Czwartek i wspomnienie tych katechumenów. Chrzest. No, my nie przyjmujemy ponownie chrztów na Paschę, prawda? Ale mamy ponowny udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Żeby nie przedłużać, serbska tradycja też paschalna, taka drobna, ale bardzo taka urocza. Czuwar kucia, czyli dosłownie taki strażnik domu. Jajko, oczywiście wydmuszka, żeby nie zaśmierdło. Czerwone może być ozdobne. To, co jest poświęcone, umieszcza się na jakiejś podstawce albo nawet w takim domku, nawet może być z nazwiskiem rodziny. I to się zachowuje przez cały rok, prawda, do początku Wielkiego Postu, potem się pali. Dlaczego? Żeby po prostu pamiętać codziennie, że Chrystus zmartwychwstał. Często jest nam trudno, przechodzimy różne trudności. A to jajko nam wskazuje na to, że Chrystus zmartwychwstał i Chrystus, tak jak obiecał, żyje z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pięćdziesiątnica, czyli inaczej Dzień Trójcy, zielone świątki, to już samo wskazuje, że prawda, coś związanego z zielenią. Myślę, że akurat ta tradycja w Polsce jest jeszcze dosyć żywa, że się przyozdabia brzuskami czy czymś innym. Na przykład moja baba z Warszawy, to ona kojarzy tatarak z pięćdziesiątnicą. To jest też dosyć ciekawe. W różnych krajach to oczywiście będzie różnie wyglądało. Tutaj mamy zdjęcia z Libanu i ze Stanów. Ale jest taka szczególna serbska tradycja, że na całą cerkiew wysypuje się trawę i co z tą trawą się robi, jak są te takie dosyć długie modlitwy, prawda, na skłonienie kolan, na klełkanie kolenoprykłonne. I to nawet, uwaga, jak widać, duchowni robią. Ma to wymiar praktyczny, ale też powiedzmy symboliczny. Robi się wieńce. Praktyczny, żeby, prawda, nie skupiać się na tym, jak mnie bolą te kolana i kiedy to się skończy. Też symboliczne, oczywiście, że Duch Święty odnawia wszystko, prawda? I wieniec, co ma kształt? Okręgu, wieczności. I pięćdziesiątnica to jest ósmy tydzień, czyli znowu ta ósemka. Wskazanie na wieczność działania Bożego. Przemienie Pańskie owoce, myślę, że to w Polsce jedno z głównych świąt przez święto na grabarce. Kojarzymy głównie z jabłkami, może ostatnimi czasy też winogrona. Ale nie musi tak wcale być. Mamy tu zdjęcie z Mołdawii, gdzie nawet jeszcze kolorowe napoje wleciały. Mamy zdjęcie z Indonezji, gdzie mają jakieś swoje własne owoce. I uwaga na temat winogron. To jest dosyć ciekawe, że w niektórych tradycjach na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, używa się tych winogron bez pestek. I to ma takie głębokie znaczenie. Nie tylko praktyczne, że tą pestkę gdzieś tam, co mam z nią zrobić, wypluć czy co, skoro poświęcone, ale owoc bez nasienia. Że Chrystus poczuł się z Dziewicy Marii, Świętego Ducha, bez udziału nasienia mężczyzny. Zobaczcie, taka prosta rzecz, a jakie może mieć głębokie przesłanie. I w Armenii jest jeszcze coś takiego ciekawego, czyli taki trochę lany poniedziałek, można powiedzieć, na święto przemienienia, tylko właśnie w tamtejszej wersji, że było święto jeszcze pogańskie, związane z różami. I święty Grzegorz Oświeciciel, jak często to bywa w historii, to schrystianizował, przemienił. Że święci się też płatki róż i wodę różaną. I nawet się nią oblewa i to jest właśnie taki radosny moment po liturgii. Ale o co tu chodzi? Tak jak jest tu napisane, róża na początku skrywa swe piękne istoty. I podobnie było z Jezusem Chrystusem aż do momentu przemienienia na górze. Wtedy odkrył apostołom swoją boską naturę. No i woda to jest oczyszczenie. Nie można ujrzeć Syna Bożego i Jego tożsamości bez wcześniejszego oczyszczenia z grzechów. To co, jak pomyślimy dobrze o troparionie przemienienia pańskiego i kontakionie, na ile tam pamiętamy, jak ktoś chodzi w pielgrzymkach, to myślę, że to dobrze się wryło. Zobaczcie, jak to dobrze koresponduje. Czemu świecimy owoce? Tak. Jakby przemienienie pańskie wypada w tym czasie, co po prostu te owoce się pojawiają, to jest, a cerkiew stara się wszystko uświęcić. To jest po prostu najprostsze wyjaśnienie. Cerkiew wiele świąt pogańskich starała się związać z wydarzeniami, prawda, chrześcijańskimi. I to jest po prostu szczerze główny powód, tak? A wszystko inne możemy jakby dorobić. Co jest istotne, bo mówię, możemy jakby odkryć jakieś drugie i trzecie dno, tak? Jakby tego całego. Ale tu mówię, to jest praktycznie, zobaczysz dalej, że to, co po prostu coś występuje w danym momencie roku, cerkiew to wykorzystała, żeby nam pokazać. Teraz to w ogóle mamy zaburzone, bo jabłka mamy dostępne cały rok, prawda, czy winogrona. Idziemy do marketu i sobie kupujemy i to też jest trochę nasz ból, że już nie jesteśmy w stanie docenić. Ale szczerze, pomarańcze, do czego dojdę, bo to też będzie. Ja dopiero zrozumiałam, jak mieszkałam w Libanie i pomarańcze na drzewach pojawiają się właśnie w grudniu. Natomiast zobaczcie jeszcze na rzecz, że cerkiew święci przeróżne rzeczy w przeciągu roku. Bo my nie ograniczamy się w cerkwi prawosławnej do jakichś obrzędów jednych, do jakichś momentów. Wszystko ma mieć udział w Bożym stworzeniu i wszystko ma się przebóstwiać. Bóg ma być wszędzie i to jest bardzo istotna różnica, myślę, z podejściem zachodnim. Tutaj nie ma jakichś ograniczeń, dlatego też te owoce, tylko oczywiście w różnych krajach to będzie różnie wyglądało, bo po prostu te różne owoce są dostępne. U nas głównie kojarzyły się jabłka, w ostatnim czasie winogrona, ale w Palestynie to na przykład są figi. Przechodząc dalej, ogień. Ogień, który będzie łączył bardzo różne kraje i to będzie zaskakujące i trzy różne święta. Gdzieś związany z chwałą Bożą, która się objawia, wszystkie święta z grona 12 wielkich, to też warto zauważyć. Ale zawsze będzie trochę inny tego charakter. Wigilia Przemienienia Pańskiego, wielkie święto. I tutaj tradycja ognia jest w dwóch krajach, no jednak nie aż tak bliskich geograficznie. Liban i Etiopia. Gdzie w Libanie to też niestety akurat jakby coraz rzadziej się praktykuje. Rozpala się ognisko, Nie piecze się przy nim kiełbasek czy coś, bo trwa post, żeby było jasne. Znak oczekiwania na Bożą światłość, której mamy doświadczyć następnego dnia, będąc na liturgii przemienienia pańskiego. No i mówi się po arabsku, tak, Ailaila, Lailat, Aidrab, Wanahno, Wiladak, Allah, tak, czyli dzisiejsza noc jest nocą święta Pana, a my jesteśmy Twoimi dziećmi, o Boże. Niby prosty tekst, ale wskazuje, że Chrystus ma naturę i boską, i ludzką, tak, i dzięki temu my jesteśmy też dziećmi Bożymi. W Etiopii nie tylko, że się rozpala to ognisko, ale też chodzi się od domu do domu, znowu mamy trochę motyw kolędowania, daje się takie postne chlebki, malmul, tak jak tutaj na zdjęciu. I to też jest oczywiście ten symbol oczekiwania na tą boską światłość. Mamy drugie święto podwyższenia krzyża, właściwie jego Wigilię, i to jest bardzo rozpowszechniony zwyczaj, jeśli chodzi o Etiopię, Liban, Syrię, Irak, cały powiedzmy Bliski Wschód i nawet trochę na południe. I niezależnie od wyznania, nie tylko prawosławni to robią, także nawet katolicy. Dlaczego? Wiąże się to z tradycją, że jak święta Helena znalazła krzyż, to kazała rozpalić ognisko. Nie było, prawda, wtedy Facebooka, Instagrama i wszystkich mediów społecznościowych, e-maili. Nie dało się tak wszystko, prawda, rozpowszechnić tej informacji, że krzyż Jezusa Chrystusa został znaleziony. Więc chrześcijanie z radości rozpalali ogniska, często w kształcie krzyża, żeby, prawda, rozpowszechnić informację, że krzyż został znaleziony. I do dzisiaj jest to praktykowane. Oczywiście teraz nawet często w takiej formie, że jeszcze rozpala się jakieś fajerwerki i tak dalej. Natomiast tak podstawowo, no to jest faktycznie krzyż, prawda, i jakby ten krzyż jest widoczny, i tutaj mamy z kolei zdjęcia z Syrii, między innymi z Soboru Patriarszego. Tu widać taki wielki ogień i z Syrii nawet jest Eid Salih, czyli dosłownie Święto Krzyża i rok. No i mamy też zdjęcia z Libanu. I dla odmiany zdjęcia z Etiopii, dokładnie ten sam motyw, prawda? Ostatnie święto i znowu Wigilia, zobaczcie, związana z ogniem. I to też będzie bardzo ciekawy miks, kraje, których byśmy się nie spodziewali, w sensie jeśli chodzi o łącznik. Serbia, Syria, Irak, Indie. W cyklu co ma piernik do fiatraka, znaczy co ma. Oczywiście, jak wiemy, to było bardzo rozpowszechnione święto pogańskie, to co obecnie świętujemy Boże Narodzenie, słońce niezwyciężone. Oczywiście ogień wskazuje na to słońce, na przesilenie, prawda, że teraz dzień się wydłuża, słońce zwycięża. Cerkiew wskazuje tutaj Chrystusa, to co śpiewamy w Tropalionie, prawda, Chrystus, słońce sprawiedliwości, słońce prawdy. Ma to też drugi wymiar. Wspomnienie pasterzy, którzy w noc Bożego Narodzenia rozpalili ognisko, grzali się i tak anioł im się objawił i pobiegli właśnie, można powiedzieć, z tych pól do Betlejem. Mamy tutaj jeszcze jednak parę innych wymiarów. W Serbii pali się konkretne drzewo, czyli to się nazywa badniak, czyli dosłownie oczywiście bdienie, to czuwanie, tak? Chodzi o badnie wieczer, czyli wigilię. To nawet wigilia po łacinie to też jest czuwanie. To jest dąb. Jeśli ktoś był na Bałkanach, Bułgaria, Serbia, zobaczy, że jest dużo lasów dębowych i te liście nie opadają. Boże Narodzenie to co? Zimowa Pascha. Liście nie opadają, czyli nie ma śmierci. Chrystus się rodzi po to, żeby zwyciężyć śmierć. I nawet w Serbii bywają choinki, ale często dalej jest ten baniak. Bo część, uwaga, baniaka się pali po wielkim powieczerzu przed cerkwią, ewentualnie przed domem. I to jest cały obrzęd cerkiewny. To nie chodzi tylko, że się pali te gałązki i tyle. Resztę natomiast w cerkwiach i w domu przyozdabia się. I to właśnie stoi, tak, zazwyczaj do Jordanu, do Epifanii. No i mamy tutaj tak właśnie Syrię i Indie, gdzie uwaga, nawet w cerkwi czasem rozpalają, choć to tak myślę, że dosyć ryzykowne w naszych warunkach, oczywiście nie próbujmy. Chodzi o to samo i to też jest obrzęd właśnie rozbudowany. Bardzo rozbudowany. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego akurat takie kraje, jakie to związki, dla jakiegoś etnologa. Myślę, że przeciekawy temat do badania. Podwyższenie krzyża, które już było wspomniane. W Grecji, na Cyprze kojarzy się z bazylią, w krajach arabskich z granatem. Bazylia czemu? I ta bazylia często jest nawet wokół krzyża i przepraszam, jeszcze Armenia, tak, i tu nawet jest na zdjęciu. Basilia Basileus, czyli król, to co często jest na krzyżu, król chwały, to jest jedna sprawa, że Chrystus oczywiście nie utracił swojej boskości i królewskości na krzyżu. Druga rzecz, że według tradycji krzyż był po prostu pod liśćmi, pod krzewami bazylii, tak został znaleziony. Jeśli chodzi o granat, znowu, on po prostu pojawia się w tym czasie na drzewach. Jednak jest po prostu też tutaj takie wiązanie, akurat dlaczego granat, a nie coś innego. On ma tą taką charakterystyczną końcówkę jak korona i znowu może to być nawiązanie do korony cierniowej, ale znowu też co? Król chwały. Kolejna rzecz, niby taka bardzo rzymska i to akurat jest zdjęcie z parafii prawosławnej właśnie rzymskiej pod patriarchatem antiocheńskim, ale po lewej mamy patriarchat antiocheński, po lewej lub po prawej, zależy jak patrzeć i patrzymy, że coś jest tak więcej tych świeczek. I to jest akurat przeniesione na grunt, powiedzmy, ten amerykański z tradycji rzymskiej. O co chodzi z tymi świeczkami? Ale jak zobaczymy, to nie będzie tradycja tylko rzymska. Zaczyna się właściwie, a nie mija, każdy tydzień postu bożonarodzeniowego zapala się kolejną świecę z modlitwą. Świeca to jest zawsze znak czuwania, ale znowu też, że Chrystus to jest to słońce sprawiedliwości, które się narodzi. Czyli mamy podobnie, jak już wiedzieliśmy z tą tradycją grecką w Wielkim Poście, z tą panią czterdziesiątnicą, taki ten czas odliczania, ale nie takiego negatywnego odliczania, kiedy to się skończy, ale możemy właśnie się zastanowić, odrywając tę nóżkę, czy zapalając kolejną świecę, na jakim etapie duchowym ja jestem, co ja zrobiłam w czasie tego postu. Prawda, w tym kolejnym tygodniu mijającym i co zrobię w tym kolejnym rozpoczynającym się. Do tej świecy jeszcze potem wrócę. Kolejny taki etap odliczania, gdzieś może w zeszłym roku wspominałam, to jest tradycja stricte arabska, czyli groteczka bożonarodzeniowa. Jak się zaczyna post bożonarodzeniowy, zaczyna się budować tą groteczkę bardzo stopniowo i tak jak zobaczymy, ma to też taki powiedzmy współkres z życiem cerkiewnym. Na początku jak zaczyna się post, zaczyna się ten post i właściwie tyle. Ale potem jak mamy kolejne święta, Andrzeja, Mikołaja, tam Spiridona, im więcej tych świąt, tym coraz mamy więcej wprowadzenie do Bogu Rodzicy, to świątyni wcześniej. Coraz pojawia się więcej hymnów, że Chrystus się narodził, groto upiłkł się i dostawia się kolejne elementy. Grunt, żeby w noc Bożego Narodzenia wstawić ikonę Narodzenia Chrystusa. I to jest takie centralne, powiedzmy, miejsce w domu, tak, aż do Jordanu. W domu, też w cerkwi albo przed cerkwią, to są zdjęcia z Libanu i z Syrii. Nawet mieliśmy u nas w seminarium, to już taka bardzo potężna ta groteczka. No jak to można zrobić w warunkach domowych? Tam jedno zdjęcie to jest moje, taka wersja minimalna, ale na przykład zaprzyjaźnieni parafianie z Gdańska zrobili raz z kamieni, raz z kartonu. Można zrobić naprawdę niewielkim nakładem przez cały post stopniowo, tak? To może być raptem parę elementów. Ale nie o to chodzi, żeby dostawić te kolejne figurki, żeby to była jakaś taka fajna ozdoba, tylko żeby faktycznie to szło z naszym przygotowaniem do świąt. I potem, jak już będą święta, będziemy się spotykać z rodziną, znajomymi, czy będziemy sami, żeby popatrzeć choć chwilę na tą groteczkę, na to narodzenie i nawet po prostu pomyśleć, w jakim momencie roku ja jestem, prawda, i jakie to ma znaczenie dla mnie. Kolejna właśnie rzecz, i tu wrócę do świeczek, czyli sianie żyta. I to jest znowu tradycja akurat mi bliska, że serbska i arabska. Jak do tego doszło, nie wiem, cytując klasyka, że akurat dwa tak różne kraje. Żyto to oczywiście, co mamy zieleń, znowu wracamy do motywu zimowej Paschy. Zieleń, życie, Chrystus się rodzi po to, żeby dać nam życie. Ma to też wymiar praktyczny. Sieje się tak głównie w okolicach świętej Barbary, świętego Mikołaja, bo to wtedy daje czas na wzrost. Można zrobić miejsce na jedną świeczkę, można na trzy. w tradycji arabskiej akurat nie wstawia się świeczek, tylko się ustawia w tej groteczce. W tradycji serbskiej to po prostu będzie przy ikonie albo po prostu na stole. Tak jak my stawiamy świece losu, tak to akurat to zastąpi, prawda, to żyto i ta świeca. Więc to oczywiście zawsze też miał wymiar praktyczny, że tak noce długie, dnie krótkie daje światło. Ale mówię, też ma to znaczenie symboliczne. Kolejna rzecz, która myślę, że gdzieniegdzie u nas się dzieje, post, to jest związany też z ofiarą, z siebie. I na przykład w tradycji arabskiej znamy słowo bazar, to się właśnie dosłownie nazywa bazar, czyli kiermasz charytatywny. Ktoś przynosi jakieś produkty żywnościowe, jakieś mogą być ozdoby świąteczne, jest huczne otwarcie, prawda, i też kupując te produkty pomagamy biednym. Kolejna rzecz w tym poście, koliwo, które kojarzymy głównie za zmarłych albo sobota Teodora Tyrona. W tradycji arabskiej jest też na świętych Barbary Jana i to jest takie bardzo ważne, że nawet na uczelni po prostu był wielki gar tego koliwa i było to wszystkim rozdawane. Koliwo często z krzyżykami, może być też inaczej. Według tradycji po prostu święta Barbara ukrywała się w kłosach zboża. Przepis na arabskie koliwo i ja to robię i na wolskiej parafii robię furorę, także można zrobić zdjęcie. Głównym składnikiem jest woda różana. Woda różana, to jest naprawdę, wodę różaną Arabowie dodają nawet do prosfory, to też tak, więc jest zawsze charakterystyczny smak. No i tak, kolejny, że tak powiem, obszary kulinarne, wasilopta, to może niektórzy słyszeli, czyli ciasto na Dzień Świętego Bazylego, 1 stycznia. O co w tym chodzi? Według tradycji święty Bazylii żył w takim czasie, że Cezarea była okupowana. Znaczy oczywiście są te różne tak, też wersje, to żeby żeby dać jasno znać. Była okupowana, trzeba było zebrać pieniądze, żeby miasto przestało być okupowane. Chrześcijanie dali to, co mieli. Okupanci byli pod takim wrażeniem, że się wycofali. No i święty Bazylii stwierdził, że trzeba dać ludziom to, co dali wkład na ten potencjalny okup. Tylko jak tutaj się dowiedzieć, kto co dał? Przygotował wielkie ciasto, włożył te wszystkie datki, no i Bożym cudem każdy dostał to, co jakby dokładnie tą sumę pieniędzy, którą przeznaczył na ten okup. I do dzisiaj jest tak, że wkłada się monetkę. No i jakby oczywiście to, żeby nie traktować jako zabobon, że ta osoba, która wylosuje tą monetkę, będzie miała szczęście. I uwaga, jest tradycja podobna w Serbii, w Bułgarii, tylko na Boże Narodzenie, czyli parę dni wcześniej raptem. W Serbii to się nazywa Czesnica, po bułgarsku Bogowica. Też będzie monetka w środku, tylko że a. W Serbii to ma tak wielkie znaczenie, że nawet potrafi, powiedzmy, cały rynek miasta się przygotować i przygotować takie wielkie ciasto, jak widać. Jeszcze w środku to wspomniane żyto. Też znowu jest jedna monetka i jakby po prostu chodzi o taki symbol błogosławieństwa Bożego, ale zawsze podkreślam, nie traktować jako zabobon, bo to nie w tym rzecz. Wieczerza Wigilii Jordanu. Myślę, że to niektórzy z nas praktykują. Tradycja, która myślę, że w Polsce jeszcze do niedawna była, ale chyba niestety zanika. Mamy tą Wigilię Bożego Narodzenia. Wspomniałam, że też Wielki Czwartek jest ważny, który można trochę tak porównać do Wigilii Paschy. No i Wigilia Jordanu, która jak spojrzymy cerkiewnie, ma identyczny przebieg i strukturę jak Wigilię Bożego Narodzenia. Ale niestety kulturowo gdzieś nam umyka. A tak naprawdę też jest bardzo ważna, żeby gdzieś tak usiąść razem, pomyśleć, pomodlić się, na spokojnie porozmawiać, jak często gdzieś pędzimy. Przeczytać właśnie troparion Wigilii, czy już może samego święta, może nawet fragment Ewangelii. Zobaczymy, że fragment Ewangelii czytany w Wigilię Jordanu i w Wigilię Bożego Narodzenia zaczyna się bardzo podobnie. To też jest dosyć ciekawe. Wigilia Jordanu też jest bardzo ważna w tradycji arabskiej. Uważa się, że jakby tego wieczoru, czy właśnie tej nocy, Duch Święty wstępuje na ziemię i jakby można powiedzieć odwiedza wszystkich, odnawia wszystko, bo Jordan, Epifania, Chrzest Pański to jest odnowienie natury. W związku z tym, że to jest odnowienie, Jakby tradycja ludowa podaje, że często wieje wiatr. Ale to jest drobnostka. Przygotowuje się tego dnia zaczyn. Na wsiach, ale nie tylko. To są zdjęcia z domu mojego męża, który już on nie mieszka, ale jego rodzina pod Bejrutem. Zaczyn, z którego się będzie przygotowywać wszystkie ciasta przez cały rok. Czyli widać tutaj początek, widać to odnowienie. Ale zanim ten zaczyn będzie przygotowany, wszystko to się zawija w woreczek. No, jeśli nie ma warunków, to się wiesza w mieszkaniu, ale najlepiej na drzewie, tylko nie figowcu, bo według tradycji bliskowschodniej właśnie z figowca Adam i Ewa skosztowali owocu, tak zwany grzech prarodziców. No i się mówi dajem, to nie dajem po polsku, tylko dajem, to jest stały wieczny, że Bóg wieczny się objawia, także zobaczcie jaka głębia za takim prostym dosyć zwyczajem. No i dalej jesteśmy w klimacie Wigilii Jordanu, to jest z kolei Egipt i tu właśnie pomarańcze. Pomarańcze jakby na Bliskim Wschodzie i zresztą też w Grecji normalnie sobie rosną w tym czasie na drzewkach, można zerwać. I w tradycji egipskiej wyżłabia się i się robi takie lampiony, nie takie jak Halloween, to nie w tym rzecz. Chodzi o to, że nawet w tradycji i arabskiej, nie tylko egipskiej, bo to są dwie różne rzeczy, mówi się na Jordan święto świateł. Światło boskości, może też znowu właśnie być podpalony krzyż, tak? Tylko nie w tym sensie i też często już wtedy się kąpią w rzece właśnie w nocy. To chyba też i w Polsce gdzieniegdzie też ma miejsce, bo też jakby tradycyjnie służba, na każde wielkie święto służba cerkiewna się zaczyna najwcześniej jak się da i tak samo jest na Jordan, z racji, że to jest jedno z absolutnie największych świąt. Oczywiście ma wymiar praktyczny, tak, że jak się szło do cerkwi, no to po prostu było ciemno, więc trzeba było sobie oświetlić drogę. Oczywiście to też się bierze.

Polsce tradycja wciąż bardzo żywa. Jednak to nie jest wpływ łaciński, co niektórzy powiedzą, bo jest to obecne i w Syrii, i w Armenii. I też jest taki pobożny zwyczaj niektórych, że po powrocie do domu, w niektórych miejscach to ma też uwaga Wielki Czwartek na przykład, to jest różnie, może być, czy w noc paschalną, że się nakreśla, tylko żeby nie podpalić na przykład popiołem czy świecą tak delikatnie znak krzyża, czy na drzwiach, to akurat jest zdjęcie z Libanu, czy na futrynie, czy na ścianie. Jednak ta świeca ma głębszy wymiar. Nie tylko, że tutaj jakby sam, jeśli chodzi o treść tego święta i znowu, że mamy Słońce Sprawiedliwości, czyli Chrystusa, który zostaje wprowadzony do świątyni, ale zobaczcie, to święto zawsze wypada blisko Wielkiego Postu. Świeca wiąże się z ofiarą. My już tutaj wskazujemy, że mamy coś ofiarować z siebie, coś dać z siebie i że się przygotowujemy do Paschy, czyli do przejścia do światłości. I kolejnym takim ważnym dniem, kiedy będziemy zapalać te świece, no to właśnie będzie noc Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. I tak już przechodząc do paru ogólnych rzeczy, stricte serbska tradycja, czyli Slava, patron rodziny, też może być parafii, miasta, Slava, tak, chwała. Patron, który jest wybierany na podstawie dnia, kiedy pierwszy przodek był ochrzczony. Pierwotnie to była tradycja pogańska. Każdy miał jakiegoś bożka, patrona. Święty Sawa Serbski powiedział, że ja dam wam mocniejszych patronów, kiedy wy byliście chrzczeni. I to może być święto, to może być święty święta, różnie bywa. Na przykład moim patronem jest apostoł ewangelista Łukasz. Zasadniczo dziedziczony po linii męskiej. Jest tu bardzo wiele zwyczajów, bardzo zależy od rodziny i od święta, więc tu można by dużo mówić. Mamy podstawowe składniki, slawski kolacz, czyli ten taki chleb, ciasto, co widzimy tutaj na zdjęciach, czerwone wino, co jest zawsze wskazaniem na męczeństwo i na Eucharystię, koliwo, czyli pamięć o zmarłych, w tym przypadku szczególnie tych wszystkich zmarłych przodkach, którzy obchodzili tą samą slawę, tego samego patrona. Chleb zawsze wskazanie na Eucharystię, i się śpiewa na przykład te same tropariony, które się śpiewa w trakcie sakramentu małżeństwa i w trakcie święceń kapłańskich. To jest dosyć ciekawe. I ten kolacz, czyli ten chleb, się obraca. Samo picie wina też jest bardzo rytualne, bo się wznosi takie toasty, małe łyczki. Zaczyna się od Świętej Trójcy, potem moce bezcielesne, męczennicy, serbscy, święci, aż w końcu wszyscy obecni. Jest to połączone z modlitwą. Jest taka, można powiedzieć, naturalna na katecheza. Te toasty są rymowane, bardzo się różnią od rodziny, od regionu, ale mówię, taka naturalna katecheza łącznie z dziećmi. I o Slawie można by dużo mówić, ale to chciałam tylko tak podkreślić. No i dobra, my nie mamy, powiedzmy, akurat ja mam, ale inni, patrona tego rodziny. Ale co nie zaszkodzi, żeby na przykład bardziej zaznaczyć swojego patrona, swoje imieniny na przykład, prawda? Często przechodzimy teraz w urodziny. Albo na przykład niekoniecznie patron, może święty inny, który mi jakoś pomógł, z którym jestem związany, mieć jego ikonę, zapalić świeczkę, rozpalić jakąś domową kadzielniczkę, czy nawet bez tego, tak? I nawet po prostu się zastanowić tego dnia. Jeszcze jak pójdę na liturgię, przystępuję do Eucharystii, to już w ogóle wspaniale. Ale żeby taki ten dzień tego patrona zaznaczyć. No i teraz przejdę, chciałam pokazać coś zupełnie innego. Jak może wyglądać modlitwa za zmarłych? Pierwsze tutaj zdjęcia mamy z Turcji. To są prawosławni Turcy pod patriarchatem antiocheńskim i nie żadni konwertyci teraz, ale wcześniej, którzy przyjmowali prawosławie przez Arabów, więc dla niektórych może być totalna egzotyka. Często dajemy koliwo gdzieś na panichidę w wielu tradycjach. Oni akurat to koliwo jeszcze symbolicznie tam kawałek tej łyżeczki rzucają na grób. Koliwo co oznacza? Słodycz. Słodycz tego przyszłego życia rajskiego. O to się modlimy dla tej osoby. W Rumunii może być bardzo na bogato. Czyli nawet nie tylko jeszcze jakieś koliwo, ale chleb, wino. Wino, pamiętajmy, zawsze oznacza Eucharystię i też radość niebiańską. Ale jest trzecia rzecz, ściśle z kultury semickiej, czyli tej hebrajskiej, aramejskiej, arabskiej. Ja ci daję wino, uznaję ciebie za...

człowieka, czyli ciebie goszczę. Jezus Chrystus Wielki Czwartek to odwrócił. Ja daję wam wino, czyli moją krew, żebyście wy się stali bogami przez małe b. Także zobaczcie, jaka to jest taka głęboka symbolika. To są nekrologie arabskie prawosławne, one są bardzo urocze, bo gdzieś po dłuższej treści jest dopiero imię zmarłego. Mamy wszystkich członków rodziny, którzy są w żałobie. Ale zobaczcie, jakie to jest wskazanie na wspólnotę. I w tym nekrologu jest jakby nie tylko, kiedy ta osoba zmarła, ale jest właśnie często Chrystus zmartwychwstał, błogosławieni, którzy uwierzyli. Są po prostu cytaty z Pisma Świętego i jest, kiedy będzie pogrzeb, kiedy będą przyjmowane kondolencje, bo te kondolencje trwają parę dni, często są w tych salach przycerkiewnych, czyli jak na przykład tutaj mamy, gromadzi się rodzina, jednego dnia przychodzi na przykład reszta rodziny, innego dnia na przykład, nie wiem, z pracy, kolejnego z tej danej miejscowości i tak dalej. I to trwa parę dni i to jest do dzisiaj bardzo żywe. I na przykład pije się wtedy kawę, jakieś słodycze się je i co jakiś czas się wstaje i mówi się modlitwę za tego zmarłego. Tak samo w Serbii, Bułgarii jest bardzo żywy do dzisiaj tak zwany pomen, czyli ten 40 dzień. I wtedy daje się znowu te klepsyry, czyli te nekrologii nowe, że to będzie 40 dzień, tak. Ubierają się na czarno raczej. Tak, oczywiście duchowni nie, ale zaraz zobaczymy dalej. Tradycja stricte arabskie, czyli ostatni taniec. Skoro zmarły tańczył za życia, będzie też ma ostatni taniec jeszcze w trumnie. Nie jest to wszędzie, ale bywa, zwłaszcza jeśli ktoś młodo umarł. Ale też znowu mamy ten wymiar paschalny i radości. Zobaczcie, że jest oczywiście żałoba, jest trudno, ale zawsze, nawet to, co często mówimy, jak ktoś zmarł, mówimy Chrystus Woskresie, prawda? I to jest takie właśnie bardzo piękne i po wyjściu z cerkwi już w drodze na cmentarz jeszcze podnosi się zmarłego. Czasem może być właśnie muzyka, mogą być jakieś bębny. Mówię, wskazanie na paschalność. No i teraz będą trochę zdjęcia drastyczne. Ale chciałam to pokazać. Zobaczcie, jak my odeszliśmy w kulturze zachodniej, jak my bardzo boimy się gdzieś śmierci, albo próbujemy gdzieś ją uśmieszyć, właśnie widzę Halloween. A to jest akurat z Indii, ale jest to tradycja do dzisiaj chyba gdzie nigdzie na to się praktykowana. I przez greckich starokalendarzowców, u na też w rycie bizantyjskim tak było. Było bardzo żywe właśnie też wśród Arabów. Chowanie, zwłaszcza biskupów na siedząco. Czemu na siedząco? I to uwaga, ten biskup usadzany po prostu na środku cerkwi. Do dzisiaj tak jest gdzieniegdzie, jak widać. I w takiej pozycji schowany. Biskupi nie są, uwaga, nie są następcami apostołów. To nie jest myśl rzymska, ale jakby byli wyświęceni przez apostołów. I mamy w Apokalipsie cytat, że będą siedzieć po prawicy Pana. Oczywiście siedzenie też wskazuje na autorytet. Jest tradycja aramejska i indyjska, że zmarłego duchownego inaczej będzie wyglądało dla diakona, inaczej dla prezbitera, inaczej dla biskupa, biskup w tym przypadku właśnie siedzący, że ma całe pożegnanie z cerkwią, w której służył i ze wszystkimi wiernymi, że się obnosi go wokół ołtarza i na wszystkie cztery strony, to się nazywa bashmalo, czyli bisalam, w pokoju. W pokoju żegnam was wszystkich, tak jak ja wam służyłem, ja teraz was proszę o modlitwę. I dopiero jest odnoszony na miejsce spoczynku. I jest taka bardzo piękna historia, że w monasterze tak prawosławnym, na szczyt bizantyjski w Libanie, monaster świętego Eliasza Szłaja, jest taka cała krypta biskupów tak pochowanych na siedząco. I to było parę lat temu. Baciuszka zszedł w noc paschalną też tam okadzić. No i powiedział, Chrystus zmartwychwstał. I mu odpowiedzieli, prawdziwie zmartwychwstał, choć chyba prawie dostał zawału. To też wskazuje, prawda, że właśnie na naszą paschalność. I gdzieś tam na tym takim dalekim wschodzie ta śmierć, pamiętamy, że to nie jest ani coś strasznego, ani tym bardziej coś śmiesznego. I tak samo jest zwyczaj, jak i u nas, zakrywania tak twarzy kapłana, że on się sam ofiaruje. Tutaj mamy z kolei Alaskę, Eskimosi. Ktoś może powiedzieć, co mają wspólnego, ale zobaczmy, że mamy prawosławnych Eskimosów już gdzieś około 200 lat, to jest już tyle pokoleń. Eskimosi mieli bardzo własne tradycje, no i jak tam byli misjonarze prawosławni, zastanawiali się, co zrobić, między innymi z problemem kremacji. Eskimosi palili
ciała swoich zmarłych, żeby się gdzieś nie błąkały. No i misjonarze prawosławni wymyślili coś takiego, że jak jest pogrzeb, przykrywa się jakimś płótnem, czy jakimś ręcznikiem, czy kocem tego zmarłego, że on jest pod opieką przez te 40 dni. Mija te 40 dni i stawia się taki kolorowy domek i to jest jakby powiedzmy takie schronienie jego ducha, że on już się nie będzie błąkał. Po prostu. I te domki, uwaga, one potem już tam się jakoś nie dba. Pamięta się w modlitwie, bo to jest najważniejsze, a jakby ciało się rozkłada, tak? I zobaczmy, jak wyglądają groby też u Arabów prawosławnych. Widzimy, że to są takie duże grobowce, one są rodzinne. I to są takie, można powiedzieć, szuflady. I podobnie jak w tradycji greckiej też jest gdzieniegdzie, że po iluś latach się wyciąga tego zmarłego, to co się zostało, składa się kości, jest miejsce dla kolejnych. I to nie jest nic nadzwyczajnego, że cała rodzina ma udział po prostu w wyciągnięciu tego zmarłego, to mówię, zupełnie naturalne. Nie ma tego strachu przed śmiercią, tak? Za to jest modlitwa i wiara zmartwychwstanie. I to jest taka ciekawostka, bo my Słowianie mamy tą tradycję, że jak znaleźliśmy tak zwane netlenie moszczy, prawda, czyli nierozłożone ciało, to zazwyczaj myślimy, że święty. Grecy mają z kolei na odwrót, to można u serca Paisiusza poczytać. Jak ktoś nierozłożony, oj, no to potrzebuje modlitwy. No bo nie można, prawda, go schować z resztą, prawda, nie ma miejsca dla kolejnej osoby w grobie. I jeszcze tam nawet jest ta tradycja, jaki kolor mają kości. Arabowie są gdzieś po środku, ponieważ jak wyciąga się tego zmarłego, no i właśnie jest ciało nienaruszone, to zostawiają w cerkwi na 3 dni, 3 noce, modlą się, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i w zależności, czy na przykład jakiś zapach się unosi, czy coś, no to albo jest święty, no albo faktycznie jednak ten człowiek jeszcze tej modlitwy potrzebuje. No już tak kończąc, aspekt wspólnoty, zobaczcie, do czego mamy, chciałam pokazać parę różnych tradycji z różnych zakątków świata. Mamy różne modlitwy, różne fragmenty jakby tutaj służb. Mamy z Afryki Wielka Środa, to jest obrzęd namaszczenia chorych. W wielu cerkwiach sprawowany Wielką Środę i o tym można też było osobne nawet spotkanie zrobić, czemu tak. Trzymamy się jakby właśnie tymi dłońmi tak tutaj na ramionach. Mamy tutaj Rumunia też, prawda, czy modlitwa za zmarłych, czy namaszczenie chorych też. Mamy tą wspomnianą serbską slawę, kręcimy tym ciastem, też trzymamy się za ramiona. Jak święcenia kapłańskie, w wielu krajach też cała cerkiew na kolanach też się może trzymać, prosząc o zstąpienie Świętego Ducha. Wszyscy jesteśmy jedną wspólnotą. Mamy gdzieniegdzie jeszcze zachowany pocałunek pokoju. Nie mówimy o tym paschalnym, nie mówimy o jakichś tam pozdrowieniach z praznikom, ale to, co jest na liturgii, prawda, tam umiłujmy się wzajemnie. Ja się spotkałam z tym w cerkwi antiocheńskiej. Wiem, że też gdzieniegdzie bywa, że nie tylko duchowni wymieniają się pocałunkiem, ale też inni wierni, albo podanie ręki, albo pocałunek, że to jest właśnie tutaj, wkraczamy we wspólnotę, gdzie najważniejsza, oczywiście najważniejszym jest wymiarem Eucharystia. I teraz podsumowując, wszystkie te obrzędy, wszystkie tradycje mają nam uzmysłowić to, że to jest tylko jakiś fragment i jakaś próba przedstawienia tego, co jest Boże. A co jest najbardziej boskie na ziemi? Eucharystia, ciało i krew Chrystusa, prawda? I zobaczymy, każda służba zawsze zmierza do Eucharystii. Każdy sakrament, małżeństwo, chrzest, cokolwiek, wszystko zmierza do Eucharystii. To jest sedno naszej wiary. I tu też właśnie kończąc, po przyjęciu Eucharystii, jakie mamy tradycje? Tu akurat na przykład jest Afryka. Ktoś też może powiedzieć znowu, gdzie tam Kenia, Uganda, prawosławni. Prawosławnych tam są setki tysięcy, a właściwie miliony. I często to też jest już któreś pokolenie. I zobaczcie, też cerkiew jak podeszła. Afrykanie lubią tańczyć. I może nie będą tańczyć na samej liturgii, ale po przyjęciu Eucharystii jako wyraz radości, jak najbardziej. Bo to jest właśnie to, że przyjąłem ciało i krew Chrystusa, jestem w nim jedności. Co więcej, po przyjęciu Eucharystii, z kolei w tradycji arabskiej też jest, i myślę, że nie tylko, bo w sumie w Serbii z tym się spotkałam, przed, jak zanim się ustawię w kolejce, przystępuję do ikony, do relikwii, jeśli są, bo to wszystko są środki, nawet relikwie.
to jest jakaś Boża obecność, to jest jakieś okno na Bożą obecność, ale ja do tego dążę. A jak przyjmuję Eucharystię, ciało i krew Chrystusa, czyli Syna Bożego, to ja już w tym jestem. Ja już sam jestem tą świętością. Miało to wymiar praktyczny, że na przykład będę całować ikonę po Eucharystii, żeby nie został jakiś ślad oczywiście, albo żeby nie wypluł czegoś, nie daj Boże. Ale ma to też ten wymiar taki bardzo teologiczny. No i taka już ostatnia rzecz. Mogą być rodziny mieszane, czasem sami przyjmujemy Eucharystię. W wielu miejscach jest zachowane, nie zawsze jest kapłan z krzyżem. Skoro już krzyż to jest ten środek, nie zawsze się całuje, ale jest ta prosfora, tak? Może być w koszyczku, może być kapłan i w wielu miejscach to są akurat woreczki greckie, ale nie reklamując, u nas na Woli też można kupić. O co chodzi? Lepiej niż w chusteczkę czy w folię, to akurat to zdjęcie z Rumunii. Zanieść i tą prosforę i dla siebie na cały tydzień, ale też i dla innych. Nie o to chodzi, że nie ograniczajmy się do Wigilii Bożego Narodzenia i jako odpowiednik opłatka, bo to też nie jest odpowiednik opłatka, bo tak naprawdę w każde święto i po każdej liturgii, ale zwłaszcza w każde święto i w każdą niedzielę, jak wracamy z cerkwi, powinniśmy wrócić z prosforą. I jak ktoś nie był z rodziny w ogóle w cerkwi, co coraz częściej bywa, albo ktoś nie przystąpił do Eucharystii, ale nawet jak wszyscy byliśmy, zanim zaczniemy jakiekolwiek śniadanie, obiad, cokolwiek, najpierw podzielmy się tą prosforą, tak? Mówiąc czy z praznikom, czy inne pozdrowienia. To akurat każda tradycja lokalna ma przeróżne pozdrowienia. Nie tylko na Paschę, i tylko na, nie tylko na Boże Narodzenie, ale naprawdę na Jordan i na wiele różnych innych okazji. Można jakby to zaczerpnąć, można po swojemu coś powiedzieć. Grunt, że mamy tą wspólnotę i pamiętamy o Chrystusie, tak? Prosfora jest oczywiście jakby tym takim symbolem i tą kontynuacją. Ona nie jest Eucharystią, ale nam po prostu pozwala pamiętać o tej istocie, czyli Eucharystii, że wszystko inne po prostu dąży do tej Eucharystii, gdzieś nam pomaga, prawda, tak po ludzku, że dochodzi do zmysłu smaku, słuchu, wzroku, a tutaj mamy po prostu tą pełnię. Także to tyle, dziękuję za uwagę.

Za nami wykład Dominiki Kovacevic-Younes pod tytułem Tradycje prawosławne ze świata. Zaskakujące, a może inspirujące. Dominiki można słuchać także na jej kanale w serwisie YouTube o nazwie Po co jeść, skoro można pościć? Oraz czytać na blogu o tej samej nazwie. Serdecznie do tego zachęcam, gdyż ma ona ogromną wiedzę z zakresu prawosławia w innych krajach, a w szczególności w arabskich, gdzie jest ono od wieków zakorzenione w świadomości i sercach wiernych.

0: a za chwilę wieczorne wydanie wiadomości.
1: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
0: Mamy środę, 22 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o odwiedzinach delegacji Patriarchatu Serbskiego w Lublinie, święcie parafialnym w Podbielu i ofercie pielgrzymkowej Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. W niedzielę 19 listopada podczas boskiej liturgii sprawowanej w Soborze Katedralnym w Lublinie przez arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla uczestniczyła delegacja Patriarchatu Serbskiego. Spotkanie było okazją do podkreślenia braterskich relacji, jakie od wielu dziesięcioleci łączą diecezję lubelsko-chełmską z serbskim kościołem prawosławnym. Z tej okazji arcybiskup Abel w imieniu Świętego Soboru Biskupów uhonorował orderem świętej równej apostołom Marii Magdaleny II stopnia subdiakona jego świątobliwości patriarchy serbskiego Dejana Nakicia, pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora ekonomicznego Patriarchatu Serbskiego. W dniach 1-2 sierpnia 2026 roku odbędzie się święto parafialne cerkwi pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Podbielu, znanej z dobrze zachowanych nagrań śpiewu cerkiewnego również bardzo wysokiej jakości. Uroczystości rozpoczną się wieczernią w dniu 1 sierpnia 2026 roku o godzinie 17. Nazajutrz święto będzie połączone z obchodami 150-lecia cerkwi. Na uroczystości będzie obecny arcybiskup bielski Grzegorz. Święta liturgia rozpocznie się o godzinie 10. Proboszcz parafii, ksiądz protoierej Mirosław Czurak wraz z parafianami zapraszają wszystkich na to uroczyste wydarzenie. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji święta Zaśnięcia Bogu Rodzicy. W programie wyjazd z Białegostoku o godzinie 6, w Wojnowie liturgia, procesja i posiłek i powrót do Białegostoku około godziny 18. Zapisy pod numerem telefonu 883 772 000.

Środa to dzień postny. W naszej tradycji takimi są właśnie środa i piątek, a w monasterach także poniedziałek, ku czci aniołów, do których mnisi mają za zadanie się upodobnić. Powód postu w piątek jest wiadomy. Jest to dzień ukrzyżowania Chrystusa. A dlaczego pościmy w środę?

Według jednej z tradycji środowy post związany jest ze zdradą Judasza, która to w Wielką Środę dokonała się w sercu niedoszłego apostoła. Wskazuje to na bardzo istotne w prawosławiu pojmowanie grzechu, który jako taki zaczyna się już w sercu, kiedy pozwalamy, aby nieczysta myśl nas owładnęła. Potem sam czyn staje się już zgniłym owocem, konsekwencją podjęcia grzesznego postanowienia, owocem, który niesie za sobą kolejne konsekwencje i tak powstaje błędne koło.

Innym głównym tematem środowego postu jest krzyż. Wskazują na to teksty liturgiczne, które tego dnia nawiązują do ukrzyżowania. Ale przecież krzyż wspominamy w piątek. To czemu jest ta środa? Otóż w żydowskiej tradycji wszystko musiało być przygotowane już 2 dni przed żądanym terminem. To samo tyczyło się narzędzi do egzekucji. Do wykonania krzyża Rzymianie potrzebowali przecież stolarza, a ten, lokalny, najprawdopodobniej był narodowości żydowskiej. Więc według tejże zasady krzyże na piątkowe ukrzyżowanie zostały przygotowane w środę. Więc liturgiczna tradycja głosi, że Wielka Środa to dzień przygotowania Chrystusowego.

Historia historią, ale jak odnieść post w środę do naszego życia? Bo sprowadzając go do roli jedynie niejedzenia mięsa w te dwa dni, prawdopodobnie nie przyniesie nam to za wiele pożytku duchowego. Nawet jedząc obiady w szkolnych lub firmowych stołówkach, z wyjątkiem piątków zazwyczaj menu jest mięsne, bo w Kościele Rzymskokatolickim utrwalił się jedynie post piątkowy. Więc tutaj warto byłoby położyć główny nacisk na coś innego, na przykład ograniczenie ulubionej czynności, czy nawet odmówienie sobie deseru do kawy.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego letniego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a już za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16, a przywita Was Agata Pietruszkiewicz. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystusowi.